0: Kierowcy podróżujący w stronę Podwarpia jadą znacznie bezpieczniejszą trasą. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad sukcesywnie modernizuje dawną Gierkówkę. Zakończyła pracę nad kolejnym etapem, czyli przebudową odcinka Zawada – Siedlec Duży. To część wielkiego projektu, który docelowo obejmie ponad 40 km drogi krajowej nr 91 w regionie.
1: Grupa zakończyła prace związane z przebudową 5,5-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 91 pomiędzy Zawadą a Siedlcem Dużym. Inwestycja realizowana w ramach transeuropejskiej sieci transportowej objęła kompleksową modernizację jednej z najstarszych tras w regionie, potocznie nazywanej Gierkówką. Dzięki przebudowie droga została dostosowana do aktualnych standardów technicznych. Modernizowany odcinek przebiega przez miejscowości Zawada, Romanów i Siedlec Mały aż do granicy z Siedlcem Dużym.
0: Mówiła Dominika Wierzba, przedstawicielka generalnego wykonawcy inwestycji. Wiele zmieniło się na dystansie 5,5 km.
1: W ramach inwestycji wykonano całkowitą wymianę konstrukcji drogi, przebudowano skrzyżowania, w tym również skrzyżowania z drogami gminnymi i powiatowymi oraz infrastrukturę podziemną. Powstały nowe chodniki, zjazdy do posesji, oświetlenie uliczne, sygnalizacja świetlna oraz ekrany akustyczne i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Inwestycja wymagała również usunięcia starych warstw konstrukcyjnych i infrastruktury pochodzącej jeszcze z lat 70., kiedy realizowano ostatnią dużą modernizację tej trasy. To właśnie wtedy droga zyskała potoczną nazwę Gierkówka.
0: Mówiła Dominika Wierzba, przedstawicielka generalnego wykonawcy inwestycji. Wiele zmieniło się na dystansie 5,5 km.
1: W ramach inwestycji wykonano całkowitą wymianę konstrukcji drogi, przebudowano skrzyżowania, w tym również skrzyżowania z drogami gminnymi i powiatowymi oraz infrastrukturę podziemną. Powstały nowe chodniki, zjazdy do posesji, oświetlenie uliczne, sygnalizacja świetlna oraz ekrany akustyczne i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Inwestycja wymagała również usunięcia starych warstw konstrukcyjnych i infrastruktury pochodzącej jeszcze z lat 70., kiedy realizowano ostatnią dużą modernizację tej trasy. To właśnie wtedy droga zyskała potoczną nazwę Gierkówka.
0: Dodaje Dominika Wierzba, do tej pory oddaliśmy do ruchu ponad 24 km trasy na czterech odcinkach między granicą Częstochowy a Koziegłowami oraz Markowicami i Brudzowicami. W przygotowaniu do zmian pozostaje ponad 16 km tej trasy na odcinkach Koziegłowy, Markowice, Brudzowice, Siewierz oraz Siewierz-Podwarpie. Po zakończeniu wszystkich prac ta popularna arteria w województwie śląskim zyska nową nawierzchnię, dostosowaną do najwyższych norm nośności. Co dalej z działką w gminie Mykanów na terenie Kokawy, gdzie uprzątnięto duże składowisko niebezpiecznych chemikaliów. Wywieziono stąd do utylizacji ponad 3600 ton odpadów. Do tematu wraca Mariusz Osyra.
2: Urzędnicy z Mykanowa oficjalnie przejęli uprzątnięty teren nielegalnego składowiska w Kokawie po likwidacji tutejszej bomby ekologicznej. Akcja neutralizowania zbiorników z chemią porzuconych przez mafię śmieciową jeszcze w 2018 roku kosztowała blisko 30 milionów złotych. Była możliwa dzięki rządowemu dofinansowaniu. Wszystkie odpady zostały wywiezione, a skażony teren dokładnie oczyszczono. Wójt Dariusz Pomada tonuje jednak nastroje, zaznacza, że to jeszcze nie koniec walki z niebezpiecznymi substancjami. Problem chemicznych odpadów na terenie województwa finalizuje kilkanaście innych gmin, gdzie działała w podobny sposób mafia śmieciowa. Przejęcie oficjalnie obszaru w Kokawie miało miejsce kilka dni temu.
0: Co dalej z planowaną budową nowego stadionu dla Rakowa Częstochowa po decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków? W środowisku piłkarskim to teraz temat numer jeden. Instytucja ta podtrzymała decyzję z 2025 roku o wpisaniu dawnej przędzalni Elanex wraz z przyległymi gruntami do rejestru zabytków, co nakłada surowe rygory na cały ten obszar. O plany miasta w obliczu nowych przepisów i przyszłość projektu przędzalni przyszłości na Starym Mieście zapytaliśmy wiceprezydenta Częstochowy Łukasza Kota. Decyzja oznacza dla samorządu

0: Konserwatorska komplikuje zamierzenia magistratu i środowisk sportowych. Władze wciąż szukają rozwiązań, które pozwoliłyby pogodzić rewitalizację historycznego dziedzictwa z budową nowoczesnego obiektu piłkarskiego. Łukasz Kot dodaje, że stadion piłkarski nadal miałby być lokowany na tym terenie. Pojawiły się informacje o zagospodarowaniu też obiektów KS Wiktoria, które znajdują się po sąsiedzku.
1: Czy ta lokalizacja KS Wiktoria jest też rozważana?
2: Nie, my KS Wiktorii nie rozważamy, natomiast pracujemy z klubem dosyć ściśle. W przyszłym tygodniu mamy mieć spotkanie, bo też potrzebujemy kilka informacji z klubu co do funkcji i wymagań, jeżeli chodzi o stadion piłkarski. Też musimy mieć od nich dane, żebyśmy mogli je do tego naszego dokumentu głównego związanego z partnerstwem publicznym wpisać.
0: Specjalny zespół zaczął pracę, wyjaśnia wiceprezydent Łukasz Kot. Nowo powołany organ ma szczegółowo przeanalizować efektywność i model finansowania tej kluczowej inwestycji. W pracę zaangażowani będą nie tylko miejscy urzędnicy, ale przede wszystkim środowisko sportowe. W składzie zespołu znaleźli się Wojciech Cygan z Rakowa oraz wiceprezes Dawid Krzętowski. Głos w dyskusji będą mieć również kibice i sponsorzy.
2: Po to jest ten zespół, bo chcielibyśmy te nasze rozmowy sformalizować. Skoro tworzymy dokumenty pod partnerstwo publiczno-prywatne i zapraszamy do nich ekspertów zewnętrznych, to tak, żeby to było sformalizowane, tak, żeby ktoś wiedział, kto był i doradził. Pewnie gdyby się okazało, że w przyszłości będziemy jakiś mieć szczególny pomysł na inny wycinek przędzalnej przyszłości, to będziemy mogli powołać jakiś inny zespół z innymi ekspertami, którzy nam mogli doradzić z tym terenem, co najlepiej zrobić z tym tematem.
0: Informował Łukasz Kot, wiceprezydent Częstochowy. Straż Miejska kontynuuje walkę z porzuconymi autami blokującymi parkingi w Częstochowie. Od początku roku z ulic i osiedlowych parkingów zniknęło już 19 tak zwanych wraków. To pojazdy, które przez długi czas nie były używane i zajmowały miejsca potrzebne mieszkańcom. Ostatnie interwencje prowadzono przy ulicach Lelewela, Drzymały Niepodległości i Okulickiego. Strażnicy najpierw próbują skontaktować się z właścicielami i nakłonić ich do usunięcia auta. Gdy to nie działa, pojazd trafia na lawetę. W ubiegłym roku dzięki takim działaniom odzyskano 27 miejsc parkingowych. Więcej takich kontroli ma pojawić się w najbliższych tygodniach. MDK w Częstochowie po raz 10 zaprosi w podróż dookoła świata bez opuszczania Częstochowy. W piątek i sobotę, 5 i 6 czerwca, Miejski Dom Kultury przy Łukasińskiego znów poleca festiwal podróżniczy za horyzontem. Mnóstwo krajów, przygód i fotosów przybliżą prelegenci, a w rolach głównych będą Iran, Meksyk, Nowa Zelandia czy serce Afryki.
3: Na początek przeniesiemy się do Afryki, gdzie Elżbieta Wiejaczka opowie nam o Masajach, czyli ludziach, jednych z najwyższych. Później będzie pani Paulina Lewandowska, która nas z kolei przyniesie do Ameryki Południowej, a konkretnie w okolice Andów. Ostatnią osobą w pierwszym dniu festiwalu, którą będziemy gościć, to jest pani Dorota Kłąb, która przyniesie nas blisko Ameryki Południowej, blisko Andów, do Kolumbii, ale już jakby spojrzenie od innej strony, od strony właśnie kultury, smaków i dźwięków.
0: Jak mówi Paweł Musiał, dyrektor Miejskiego Domu Kultury, przez dwa czerwcowe dni miłośnicy wypraw będą mogli wysłuchać fascynujących opowieści o Kenii, Andach, Kolumbii czy o biegunach. Specjalnym gościem będzie podróżnik Marek Kamiński.
3: Drugi dzień jest tym dniem dla nas jakby najistotniejszym, podsumowującym. Wówczas też mamy gościa specjalnego, ale zanim oczywiście to nastąpi, będziemy gościć prelegentów, którzy nam będą opowiadać ciekawe historie. Będziemy mogli wysłuchać to, co dzieje się w Iranie. Michał Szulim opowie o kraju, o którym teraz jest głośno. Marek Kamiński jest rekordzistą rekordu Guinnessa. Jako pierwszy człowiek na Ziemi dokonał czegoś, czego nikt nie dokonał właśnie, czyli zdobył w jednym roku kalendarzowym dwa bieguny, bez pomocy z zewnątrz.
0: Całe wydarzenie zwieńczy pokaz filmu o ciemnej stronie Mount Everest. Festiwalowi towarzyszą wystawy i dodatkowe niespodzianki. Początek w piątek od 15:30. Wstęp na wszystkie prelekcje jest wolny. Zmiany w kursowaniu autobusów linii numer 25 w Częstochowie. Do 1 czerwca autobusy będą kursować krótszą trasą z powodu zamknięcia przejazdu kolejowo-drogowego przy ulicy Karłowicza. W kierunku Wyczerpy Osiedle autobusy pojadą tylko do przystanku Makuszyńskiego 02. Natomiast kursy w stronę ulicy Malowniczej rozpoczną się od przystanku Makuszyńskiego 01. MPK zawiesza również obsługę kilku przystanków, m.in. Karłowicza, Wyczerpy Dolne i Wyczerpy Osiedle. 10 milionów złotych dla Janowa na wielką przebudowę centrum miasta. Samorząd otrzymał dofinansowanie na modernizację Placu Grunwaldzkiego i Placu imienia Jana Pawła II. Powstanie m.in. nowoczesna fontanna podposadzkowa, nowe tereny rekreacyjne, plac zabaw oraz dodatkowe miejsca parkingowe. Zmienią się także nawierzchnie i układ komunikacyjny. Władze miasta i

0: gminy podkreślają, że inwestycja ma całkowicie odmienić centralną przestrzeń Janowa, zachowując jednocześnie historyczny charakter miejscowości.
1: Radio Jura.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie.
0: Majowy pożar na wysypisku odpadów w Sobuczynie wciąż budzi silne emocje. Sprawa stanęła na ostatniej sesji Rady Miasta. Częstochowscy radni, w tym Piotr Wrona, dopytywali urzędników, dlaczego do mieszkańców nie wysłano alertów ostrzegawczych oraz czy ogień nie spowodował skażenia środowiska lub uwolnienia niebezpiecznych substancji.
3: Na terenie składowiska odpadów w Sobuczynie miał miejsce pożar. Ja chciałem pana prezydenta dopytać i żeby pan prezydent naświetlił nam radnym i oczywiście mieszkańcom sytuację, jaka miała miejsce w czasie i po. Chciałem się dowiedzieć, dlaczego nie został powołany sztab kryzysowy w tej sprawie.
0: Jak wyjaśniał Rafał Kusal, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, alerty są domeną władz wojewódzkich, a miejskie służby nie interweniowały bezpośrednio, ponieważ na miejscu z żywiołem walczyły wyspecjalizowane zastępy Straży Pożarnej z odpowiednim sprzętem.
4: Niebezpieczeństwo w zakresie skażenia czy też niebezpiecznych substancji takowe nie dostały się do naszej przestrzeni powietrznej. Były sprowadzone na miejsce mobilne laboratorium przestrzenstwa z pożarą, która nie potwierdziła, aby na miejscu doszło do jakiegoś skażenia terenu. Jeśli chodzi o wody popożarowe, bo również takowe są tutaj sprawdzane, to czepek ma swoje tutaj oddrenażowanie, które spływa wody do odpowiednich zbiorników, które następne są oczyszczane. W związku z tym też jakieś niebezpieczeństwo z tego tytułu nie było.
0: Urząd zapewnia, że sytuacja była pod pełną kontrolą, a wszystkie parametry na bieżąco spływały do Centrum Zarządzania Kryzysowego. Nocny chłód i zamknięte drzwi, czyli pasażerski sprawdzian cierpliwości na stacji Częstochowa z Radom. Wracamy do tematu. Nasz słuchacz nie odpuszcza i punktuje kolejową spółkę. Odpowiedź rzecznika PKP w sprawie nocnego zamykania dworcowych poczekalni okazała się dla podróżnych kompletnie niesatysfakcjonująca. Przypomnijmy, pasażerowie czekający na nocne połączenia byli wypraszani z budynku i musieli spędzić kilka godzin na peronie w deszczu i chłodzie.
5: Pytanie moje brzmi, co jest? Noc dla tabakiery czy tabakiera dla nosa? Dworzec jest dla podróżnych, czy dworzec jest dla PKP? Jeżeli dla PKP, no to zamknąć na cały dzień i to będzie najbezpieczniej. A jeżeli jest to dworzec dla podróżnych, to tam mają podróżni czekać i dla nich ma być wygoda, a nie wyganiać podróżnych na peron. Pociągi są opóźnione czasami godzinę. Jak sobie zaplanować, żeby przyjechać tuż przed odjazdem? I gdzie stać? Teraz było plus 8 stopni, jak staliśmy. A jak jest minus 8? Też wygonią na peron?
0: Kolejarze zasłaniają się regulaminem, tłumaczą, że większość dworców w Polsce jest w nocy zamykana ze względów bezpieczeństwa i oszczędności, a spółka nie ma prawnego obowiązku utrzymywania całodobowych poczekalni. Wyjątkiem są tylko największe węzły w kraju. Nam pozostaje liczyć na to, że decydenci z PKP przeanalizują ten problem raz jeszcze i wsłuchają się w głos pasażerów. W końcu kolej istnieje właśnie dla nich. Zdaniem radnych z prawej strony w Radzie Miasta korupcyjny skandal paraliżuje częstochowski magistrat. Prawo i Sprawiedliwość w osobie radnych podczas majowych obrad po raz kolejny podniosło ten temat, alarmując, że po odsunięciu prezydenta od obowiązków przez prokuraturę urząd funkcjonuje coraz gorzej.
6: To nie tylko jest kwestia, że decyzje o wymiarze podatku nieruchomości nie wyszły nie w terminie. Mieszkańcy nie otrzymują na czas informacji w trybie dostępu do informacji publicznej. Odpowiedzi są przeciągane, niepełne, brak terminowych odpowiedzi na interpelacje. I najlepszym rozwiązaniem będzie ustąpienie prezydenta, ale prezydent nie chce ustąpić. Widać, że nie zależy mu na dobru miasta i dobrym wizerunku.
0: Mówił radny Paweł Rukrza. Zdaniem opozycji afera negatywnie wpływa też na wizerunek Częstochowy w całym kraju. Na te zarzuty stanowczo odpowiada wiceprezydent Zdzisław Wolski, który aktualnie kieruje pracami samorządu. Także w piśmie skierowanym do urzędników zapewnia, że miejskie procedury działają bez zakłóceń, a w samym magistracie zapowiada wdrożenie poprawek, które usprawnią codzienne funkcjonowanie i uspokoją nastroje.
7: Na kolegium się umówiliśmy, za 2 tygodnie będziemy mieli pierwszy zarys bardzo logicznych zmian, które między innymi tu będą troszkę upraszczały procedury, żeby nie było sytuacji, że jedną sprawą czasami się 3 wydziały zajmują. Tam, gdzie się da, spróbujemy to logicznie skomasować i wtedy między innymi zmniejszy się zagrożenie tym, że urząd jest w stanie zdążyć z terminem. Już pewne zmiany nastąpiły, kolejne zmiany będą. Chcę usprawnić funkcjonowanie urzędu.
0: Mówił pierwszy zastępca prezydenta miasta Zdzisław Wolski. Temat był też następstwem braku głosowania absolutorium dla prezydenta, co zwyczajowo ma miejsce na majowej sesji. Taki punkt ma pojawić się na kolejnych obradach w czerwcu. Lepsza ochrona dzieci na drodze i większe ich bezpieczeństwo w ruchu ulicznym. Od 3 czerwca kask nie będzie już tylko dobrym nawykiem, a obowiązkowym wyposażeniem i obowiązkiem dla młodszych osób na popularnych hulajnogach. Częstochowska drogówka podkreśla, że to kluczowa nowelizacja przepisów, która dotyczy dzieci i młodzieży do 16 roku życia.
1: Zawsze oddziałujemy profilaktycznie, żeby przypomnieć kierującym hulajnogom, których jest już coraz więcej na naszych drogach, żeby pamiętali o własnym bezpieczeństwie przede wszystkim, bo są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego i muszą zwracać na to, jak zachowują się. Zwracamy im uwagę przede wszystkim na to, żeby korzystali z kasków ochronnych, które będą obowiązkowe dopiero od 3 czerwca dla kierujących do 16 roku życia, ale względy bezpieczeństwa myślę, że tutaj są ważniejsze i że powinni korzystać z nich wszyscy.
0: Mówi sierżant sztabowy Agnieszka Szczerbiak z Częstochowskiego Wydziału Ruchu Drogowego. Od 3 czerwca każdy niepełnoletni rowerzysta, użytkownik hulajnogi elektrycznej czy innych urządzeń transportu osobistego będzie musiał mieć na głowie kask. Ustawodawca zdecydował się na ten krok po serii tragicznych wypadków z udziałem młodych cyklistów. Statystyki i opinie ekspertów są bezlitosne. Odpowiednio dobrany kask zmniejsza ryzyko poważnych urazów głowy nawet o 70%.
8: W życie wchodzi nowy przepis, który będzie obligował wszystkich użytkowników jednośladów, jak i użytkowników hulajnóg do 16 roku życia, aby używać kasków ochronnych. To nie tylko później może skończyć się jakimś upomnieniem, czy też nawet karą w stosunku do tych użytkowników, ale jest to bardzo niebezpieczne nieużywanie tych elementów, dlatego że właśnie te osoby, młode osoby są najczęstszymi użytkownikami hulajnóg i właśnie z tymi osobami mamy najwięcej zdarzeń drogowych. Tutaj chodzi o bezpieczeństwo, o troskę.
0: Przypomina podkomisarz Barbara Poznańska, oficer prasowy częstochowskiej policji. Policjanci dodają, że za brak ochrony grozić będą kary, ale to nie mandaty powinny być motywacją. Rodzice, warto już teraz sprawdzić, czy kaski waszych pociech są odpowiednio dopasowane, bo sezon w Częstochowie mamy w pełni. Problemów z użytkownikami takich pojazdów jest więcej. Mundurowi przyznają, że ciągle pojawiają się przykłady, że jednoosobową hulajnogą elektryczną podróżują 2 bądź nawet 3 osoby. To strasznie niebezpieczne zachowania.
1: Z tym też walczymy. To jest też duży problem, szczególnie u młodych osób, które tych przepisów albo nie znają, albo jeszcze nie poznały. Niestety, jakoś próbujemy to weryfikować, ale bardzo dużo jest takich sytuacji. Na pewno nie można się tak poruszać. Jest zakazane. Jest taki przepis, który mówi o tym, że na hulajnodze może się poruszać tylko i wyłącznie jedna osoba.
0: Przestrzegała sierżant sztabowy Agnieszka Szczerbiak z częstochowskiej drogówki. Profilaktyka w prezencie dla najbliższych, czyli 18. Marsz Różowej Wstążki przeszedł ulicami Częstochowy. Zdrowie jest najważniejsze, przypominali we wtorek jego organizatorzy, a cały przemarsz alejami oraz miasteczko profilaktyki na Starym Rynku zorganizowano z okazji Dnia Matki.
9: Elżbieta Markowska, naprawdę wielki ambasador zdrowia. Cieszymy się, że Cię mamy w Częstochowie.
10: Bardzo dziękujemy. Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki.
11: Maszerowaliśmy w kierunku tutaj Starego Miasta. Jest miasteczko profilaktyczne. Ten marsz jest wyjątkowy, bo to nie jest tylko marsz, to nie jest manifestacja, a przede wszystkim uświadomienie, jak ważne jest zdrowie. Młodzież miała wspaniałe transparenty. To są takie przesłania dla ich bliskich, dla rodzin, dla przyjaciół, dla kolegów.
10: Chciałam z tego miejsca podziękować tym wszystkim, którzy nas wspierają. Są zawsze z nami.
0: Mówili senator Wojciech Konieczny oraz prezes Stowarzyszenia Częstochowskiej Amazonki Elżbieta Markowska. Do Marszu Różowej Wstążki przyłączył się Uniwersytet Jana Długosza, Miejski Szpital Zespolony oraz Szpital na Parkitce. Wyjątkową akcję ozdobiono hasłem „Mamo, bądź zdrowa”. Uczestnikami była przede wszystkim młodzież częstochowskich szkół. Finał wydarzenia gościł na Starym Rynku. Dorośli korzystali tutaj z konsultacji specjalistycznych. W akcję medyczną aktywnie włączyli się studenci oraz kadra Kolegium Medicum. Było dużo o badaniach przesiewowych i odpowiedzialności za własne zdrowie.
12: Jeżeli już jest choroba, to żeby ją znaleźć jak w najwcześniejszym etapie, bo dzięki temu kobieta będzie zdrowa, będzie dalej mamą, będzie żoną. Chorują coraz młodsze kobiety, więc tutaj jest olbrzymi apel do tego, żebyśmy się badały, żeby się nie bać, że coś zostanie wykryte, że nie mam czasu, że to boli. To są wszystko rzeczy nieważne w obliczu tego, że raka można wyleczyć, tylko trzeba go znaleźć na wczesnym etapie. Tutaj muszę pochwalić naszych studentów Kolegium Medicum z różnych kierunków zawodów medycznych, bo oni naprawdę angażują się w takie akcje promocyjne.
0: Ze specjalistką onkologiem Barbarą Huras rozmawiał Mariusz Osyra. 6:21.

0: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
1: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
2: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
1: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęcu.
2: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Cap Cadet, Solis.
1: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
2: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
1: Telefon 515-660-031.
3: Dni Blachowni 2026. Już w najbliższy weekend. 3 dni muzyki, dobrej energii i wspólnego świętowania. Piątek, koncerty OSTR, Matis Ficensi i Rise Up Sound System. Sobota, koncerty Raz, Dwa, Trzy, Hurt i Tabu. Niedziela, Katarzyna Pakosińska z zespołem Makabunda. Wielki finał z The Phil Collins Tribute Show. Mnóstwo innych występów i atrakcji dla całych rodzin. Dni Blachowni od 29 do 31 maja. Tereny rekreacyjne za USC.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Po reklamie.
8: Anna Kruszewska, rozpoczynamy podsumowanie tematów, o których mówiliśmy w wiadomościach Radia Jura. Na początek prawomocny wyrok po tragicznym wypadku w Kłobucku. Olaf K. spędzi 8,5 roku w więzieniu za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod wpływem alkoholu. W czerwcu 2024 roku 19-latek pędził Mercedesem ponad 100 km na godzinę i uderzył w betonowy słup. Zginęła 18-letnia pasażerka. Sąd okręgowy w Częstochowie utrzymał wyrok w mocy i orzekł również dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.
9: O tym się mówi w regionie.
8: Częstochowska Straż Graniczna podsumowuje kontrolę, a statystyki pokazują, że problem nielegalnego zatrudnienia w regionie wciąż rośnie. Funkcjonariusze z naszej lokalnej placówki przy ulicy Gminnej ujawnili kolejne przypadki łamania prawa w dwóch firmach na terenie województwa śląskiego. 11 cudzoziemców, w tym obywatele Kolumbii, Meksyku i Nepalu, pracowało tam bez wymaganych zezwoleń lub pisemnych umów. Od początku roku śląskie oddziały skontrolowały już ponad 2,5 tysiąca obcokrajowców, z czego co trzeci pracował nielegalnie. Wobec nierzetelnych pracodawców oraz samych pracowników pogranicznicy prowadzą teraz dalsze czynności wyjaśniające.
9: Radio Jura ostrzega.
8: Mimo ostatnich opadów nadal utrzymuje się stan permanentnie przesuszonej leśnej ściółki. Nawet niewielkie zaproszenie ognia może skończyć się pożarem. Służby leśne i strażacy apelują o rozsądne zachowania. Faktycznie w tym sezonie jest strasznie sucho w lasach. Sprawdzał to Mariusz Osyra, dlatego przed długim czerwcowym weekendem przypominamy podstawowe zasady.
10: Przed nami weekend z wyjazdami i wycieczkami, dlatego pamiętajcie, aby nie wjeżdżać silnikowym pojazdem na leśne dukty, a jedynie parkować w miejscach do tego przeznaczonych. Nadleśnictwo Złoty Potok przypomina o absolutnym zakazie rozpalania ognia w bezpośrednim sąsiedztwie lasu. Zamieszcza też przestrogi w miejscach postoju i odpoczynku, przypomina o monitoringu i fotopułapkach, a także zachowaniach, które nie powinny wpływać na życie dzikich zwierząt. Uważajcie, aby nie rzucać niedopałków, które mogą spowodować pożar, podobnie jak zostawione szkło. Przy tym zachowajmy czystość, trzymajmy się ścieżek i nie niszczmy naszej wspólnej infrastruktury turystycznej. Leśnicy apelują, podobnie jak w górach, najlepiej swoje śmieci z zielonej wycieczki na łono przyrody zabierzmy ze sobą w drodze do domu.
9: Twoje sprawy.
8: Maj to dla wielu częstochowian ostatni moment na walkę o sylwetkę przed wakacjami, ale dietetycy ostrzegają. Dieta cud to mit. Warto mieć to na uwadze, chociaż internet zalewają modne detoksy sokowe, głodówki czy rygorystyczna dieta keto. Jak mówi nasza specjalistka, pogoń za szybkimi efektami z TikToka czy Instagrama grama najczęściej kończy się efektem jojo, zmęczeniem organizmu, a nawet problemami zdrowotnymi. Mieszkańcy, nie podążajcie za modą z internetu, przestrzega dietetyczka Oliwia Poniatowska.
11: Problem w tym, że internet premiuje szybkie efekty i skrajne rozwiązania, a organizm nie działa według trendów z Instagrama czy TikToka. Wiele modnych diet opiera się na dużych ograniczeniach, eliminowaniu całych grup produktów lub bardzo niskiej kaloryczności, co może prowadzić do niedoborów, spadku energii, problemów hormonalnych czy efektu jojo. Szczególnie niebezpieczne jest kopiowanie jadłospisów influencerów bez uwzględnienia własnego stanu zdrowia, stylu życia czy aktywności fizycznej.
8: Bezmyślne wybieranie diety bez badań i konsultacji prowadzi do poważnych niedoborów i większych kłopotów, zwłaszcza dla uczniów i absolwentów szkół przed wakacjami, zwracają się dietetycy. Problem jest poważny, bo statystyki Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego są alarmujące. Nadwagę lub otyłość ma już 79% mężczyzn i 61% kobiet w skali kraju. Problem z nadwagą i otyłością wśród dzieci monitoruje też Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie. Tutaj na oddziale pediatrycznym trwa program diagnostyki, którego celem jest wczesne wykrycie przyczyn nadmiernej masy ciała, ocena stanu zdrowia oraz zapobieganie powikłaniom. Dietetycy odwołują się do naszego zdrowego rozsądku. Dieta cud nie istnieje.
11: Zdrowa redukcja masy ciała wymaga czasu, regularności i indywidualnego podejścia, a nie chwilowej diety do wakacji czy na parę tygodni. W swojej praktyce często widzę osoby, które po kilku tygodniach restrykcyjnej diety trafiają z przewlekłym zmęczeniem, napadami głodu i całkowitym brakiem motywacji do dalszej pracy nad zdrowiem. Bardzo często są też problemy hormonalne, pogorszenie wyników badań czy utrata masy mięśniowej zamiast tkanki tłuszczowej. Dlatego skuteczne odchudzanie powinno opierać się na dobrze zbilansowanej diecie i zmianach, które da się utrzymać na co dzień, a nie na chwilowych modach z internetu.
8: Jak dodaje dietetyk kliniczna Oliwia Poniatowska, specjaliści radzą trwałą zmianę nawyków żywieniowych. Dzięki temu schudniemy, nie tylko na wakacje. Milion złotych na nowe drogi popłyną do gmin naszego regionu, poinformował wicewojewoda śląski Adam Zaczkowski. W częstochowskiej delegaturze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego podpisano umowy na kluczowe inwestycje. Mariusz Osyra o szczegółach.
10: To tym samym zielone światło dla drogowych zadań w północnym subregionie województwa. Dzięki rządowemu dofinansowaniu blisko 2 miliony złotych trafią do gminy Mychanów na przebudowę drogi w Radostkowie. Ponad 2 miliony 200 tysięcy złotych zyska Koniec Pol na modernizację tamtejszego układu komunikacyjnego, a niemal milion złotych zabezpieczyły Rędziny. Chcą wykorzystać je na remont trasy w Kościelcu. Lokalne władze podkreślają, że wszystkie te zadania znacząco poprawią komfort i bezpieczeństwo mieszkańców, a także dadzą impuls do rozwoju lokalnej gospodarki. Podpisane dokumenty oznaczają, że drogowcy ruszą do pracy już w najbliższych miesiącach.
8: Kolejowa podróż za przysłowiową złotówkę. Na Dzień Dziecka do wspólnego podróżowania pociągami po regionie zachęcają Koleje Śląskie. 1 czerwca bez ograniczeń dzieci i młodzież do 16 roku życia będzie mogła udać się w podróż z symbolicznym biletem w ręku. Wystarczy dokument, czyli szkolna legitymacja. To może być okazja na przedłużenie weekendu czy zaplanowanie rodzinnej wycieczki. Przewoźnik podkreśla, że młodych pasażerów z roku na rok ma w swoich składach coraz więcej.
12: To kolejna propozycja, którą przygotowaliśmy z myślą o najmłodszych pasażerach, którzy, trzeba przyznać, coraz częściej wybierają kolej. W pierwszych 4 miesiącach tego roku z przejazdów pociągami skorzystało ponad 10 tysięcy więcej dzieci i młodzieży niż rok wcześniej. Z okazji Dnia Dziecka będą mogli skorzystać wszyscy, którzy przed 1 czerwca nie ukończyli 16 roku życia. Bilet za złotówkę będzie obowiązywał tylko w tym dniu.
8: O dostępność i liczbę przejazdów nie trzeba się martwić. 1 czerwca dzieci i młodzież mogą wsiadać do pociągów Kolei Śląskich wielokrotnie. Po szczegóły trzeba zajrzeć do mobilnej aplikacji przewoźnika, tak zwanej KS-ki, podpowiada rzecznik Bartłomiej Wnuk.
9: Radio Jura jest blisko. Mówimy o twoich sprawach.
8: Miliony złotych znów w rękach mieszkańców, czyli rusza 13. edycja budżetu obywatelskiego w Częstochowie ze zmienionymi zasadami i zupełnie nową odsłoną, także finansową. Na pomysły realizowane w 2027 roku przeznaczonych będzie ponad 11 687 tysięcy. Miasto już czeka na zgłaszanie pomysłów i zachęca wszystkich do aktywności.
13: Jak co rok będą to bardzo fajne propozycje i że będzie kryzys bogactwa, czyli nadmiar bardzo dobrych propozycji i konieczność trudnej decyzji, na który z dobrych wniosków zagłosować. Namawiam każdego z naszych mieszkańców, weźcie udział udział w głosowaniu. Przyczyńcie się, czy w maleńkim stopniu, czy w większym, do tego, żeby te niespełna 12 milionów złotych były wydane jak najlepiej. To od was zależy.
8: Mówił wiceprezydent Zdzisław Wolski. Nabór wniosków już ruszył i potrwa do 21 czerwca, a tegoroczna odsłona przynosi dwie kluczowe zmiany.
14: Najważniejsza zmiana jest taka, że doszła nowa pula rewitalizacyjna, czyli mieszkańcy do tej pory wybierali jedno ogólnomiejskie zadanie, jedno dzielnicowe, teraz będą mieli jeszcze jedno rewitalizacyjne. Druga ważna zmiana po wysłuchaniu publicznym, karencja jednej edycji wszystkie miejskie instytucje, placówki, czyli jeśli w danym roku dana instytucja, przedszkole albo szkoła, albo biblioteka, w tej instytucji jest realizowane jakieś zadanie z budżetu obywatelskiego, to w tej edycji ta instytucja nie składa swojego zadania.
8: Wyjaśnia Agata Wierny z Urzędu Miasta. Zupełna nowość, czyli pula rewitalizacyjna, wyniesie 580 tysięcy złotych. Przeznaczona jest tylko na projekty w specjalnie wyznaczonych rejonach miasta. Druga zmiana ma zapobiec monopolizowaniu środków przez te same instytucje. Przypomnijmy, wnioski do budżetu obywatelskiego składamy przez internet.
15: Odbywa się tylko elektronicznie, tak jak do tej pory, więc zapraszamy na stronę internetową Częstochowskiego Budżetu Obywatelskiego. Można zgłaszać w tym roku projekty. Każdy mieszkaniec biorący udział w głosowaniu będzie mógł głosować na projekty ogólnomiejskie, tak jak do tej pory, projekty dzielnicowe ze swojej dzielnicy zamieszkania oraz projekty rewitalizacyjne. Zachęcamy też do tego, żeby składać takie projekty miękkie, służące aktywizacji, integracji mieszkańców. Zapraszamy również do tego, żeby korzystać z naszej pomocy.
8: Wyjaśniała Justyna Głąb z Referatu Dialogu i Praw Człowieka w Częstochowskim Magistracie, które zajmuje się przeprowadzaniem budżetu obywatelskiego. Czasu na składanie wniosków jest sporo, a ostateczny głos w jesiennym głosowaniu tradycyjnie będzie należał do mieszkańców.
9: Więcej na radiojura.pl. Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
8: Anna Kruszewska, to podsumowanie tematów, o których mówiliśmy w wiadomościach Radia Jura. Ruszyli z Częstochowy w czwartkowy ranek na niemal 200-kilometrową trasę rowerową przez Jurę. Osoby po transplantacji oraz wspierający ich rowerzyści wsiedli na swoje dwa kółka, by przełamywać bariery, także te zdrowotne. Przez 3 dni uczestnicy pokonają kultowy szlak Orlich Gniazd. Trasa rajdu pod nazwą Osoby po transplantacji i przyjaciele łączy Częstochowę z Krakowem.
16: Jura krakowsko-częstochowska to przecież nie góry, ale rzeczywiście na odcinku od Częstochowy do Krakowa to jest dystans 190 kilometrów. Mamy ponad 2000 przewyższeń. Tego jechania pod górkę na pewno trochę tutaj będzie. Osoby po transplantacji spokojnie sobie też poradzą, bo też wspomagamy się rowerami elektrycznymi. Mamy to wszystko podzielone na 3 dni, więc jak gdyby nie będziemy bardzo szybko i daleko jechać w poszczególnym dniu, więc mam nadzieję, że ta wyprawa się jak najbardziej uda i wszyscy zobaczą piękno Jury z pozycji rowerzysty.
8: Jak mówi nam Robert Nieroda, dyrektor Biura Związku Gmin Jurajskich, ta rowerowa trasa słynie z wymagających podjazdów, ale i zapierających dech w piersiach widoków. Rowerzyści w pierwszym etapie odwiedzają zamki w Olsztynie, Mirowie i Bobolicach. Jadą po nowe życie i zdrowie, jak powiedzieli nam na linii startu.
17: Ten rowerowy rajd jest niejako takim symbolem.
18: Tak, no ja jestem osobą wspierającą tutaj i naprawdę podziwiam te osoby, które jadą i pomimo tych wszystkich swoich zdrowotnych jakichś ograniczeń jednak starają się normalnie żyć i starają się tak odważnie żyć i naprawdę należy ich podziwiać po prostu. Mam nadzieję, że dotrwam do końca.
19: Przyjechaliśmy z Gdańska. Zawsze marzyłam o tym, żeby pojechać, zobaczyć. No, nadarzyła się okazja i korzystamy.
20: Podobnie, tam krótkie odcinki kiedyś przejeżdżałem parę lat temu, ale całą Jurę pierwszy raz w życiu.
8: Z Jolantą, Jerzym i Jadwigą rozmawiał Mariusz Osyra. Kolejne dni to wymagająca droga przez Ogrodzieniec, Olkusz i Dolinie Eliaszówki aż do mety w Krakowie. To wyjątkowe wydarzenie udowadnia, że transplantacja, pasja do sportu i solidarność przełamują bariery. Przekonuje o tym inicjatorka takich startów Małgorzata Polańska z fundacji I'm Strong.
21: Organizuje takie wyjazdy, grupy osoby po transplantacji i przyjaciele. Promujemy tę ideę też w mediach społecznościowych, żeby pokazać nie tylko tym chorym osobom, że mogą uprawiać sport, ale i tym zdrowym. zdrowym, żeby doceniały, jakie szczęście mają, że są po prostu zdrowi. Dochodzą do nas cały czas nowe osoby. Grupa w ogóle osoby po transplantacji i przyjaciele już ma około 1500 członków. Ja ponad 5,5 roku temu sama przeszłam transplantację wątroby. Po urodzeniu dziecka to było dla mnie bardzo duże wyzwanie, żeby wrócić właśnie do sportu.
8: Całości przedsięwzięcia patronuje Związek Gmin Jurajskich. Startujący cykliści przyznawali, że traktują tę wyprawę jako wyzwanie.
19: Ja jestem po przeszczepie płuc. Mam przeszczepione jedno płuco i na tym jednym płucu mam nadzieję, że podołam. Ja nie jeżdżę tak dużo jak mąż jeździ, ale też staram się jeździć sporo, także mam nadzieję, że uda się.
0: Po operacji najważniejsze jest to, żeby pozostać aktywnym, samego siebie upewniać, że jeszcze potrafię?
19: Tak, nawet ostatnio byłam na wizycie u lekarza, powiedział, że to jest świetna sprawa i świetnie, że jadę, tylko szkoda, że na elektryku, a nie na zwykłym.
8: Dodaje rowerzystka po transplantacji Jadwiga z Gdańska, którą na starcie rowerowego rajdu Orlich Gniazd pytał Mariusz Osyra. Jak wyglądał start przy ulicy Piłsudskiego, zobaczycie na www.radiojura.pl. Dużo zieleni i inteligentne gospodarowanie wodą. Tak na realizację zmian w otoczeniu promenady imienia Czesława Niemena przygotowuje się miasto. Zielone sąsiedztwo Deptaka ma być w kolejnych latach odmienione, a samorząd już gromadzi na ten cel fundusze, w tym środki unijne. Te ambitne plany przewidują sporo zmian, mówi wiceprezydent Częstochowy Łukasz Kot.
2: Zmiany w zagospodarowaniu zieleni terenu od Starej Fontanny do ulicy Rolniczej wraz z nowymi atrakcjami wodnymi, z nowymi roślinami, z nowymi częściami do spacerów. Cieszymy się, że mamy te pieniądze. Marszałek nam przyznał 16 milionów dofinansowania na ten etap. Nie ma jeszcze jakby umowy, ale myślę, że niedługo będzie. Rzeka będzie szła przez ten teren zielony, będzie zasilać zbiorniki wodne, które raczej będą służyć relaksowi. Ona się zacznie w miejscu mniej więcej Starej Fontanny i będzie dochodzić zielenią aż do amfiteatru.
8: Ma pojawić się więcej cienia, mniej betonu i sztuczny strumień zasilany deszczówką. W mieście zapowiadają dla mieszkańców gigantyczną metamorfozę Deptaka oraz jego funkcji otoczenia.
22: Planujemy 7 ogrodów tematycznych, w których roślinność będzie dostosowana do różnych potrzeb. Chcielibyśmy tam uzyskać 7 różnych aranżacji. Ogrody deszczowe, suche, ogrody aromatyczne, tym podobne, które mają umożliwić rekreację też różnym grupom użytkowników, w zależności od potrzeb, preferencji.
0: Zostaje pump track, zostają elementy sportowe, jest pomysł na wykorzystanie amfiteatru, czyli tego, co już w promenadzie towarzyszy.
22: Tak, takie funkcje, które dzisiaj działają, nie chcemy ich zabierać mieszkańcom, więc skatepark, boiska. Też na amfiteatrze chcemy tylko rozwinąć te funkcje, stąd pomysł multimedialnej fontanny jako ujścia i końca naszej rzeki.
8: Zdradza szczegóły Szymon Chrzanowski z grupy projektującej nową wizję promenady. Głównym założeniem zmian jest tak zwane rozszczelnienie gruntu, co oznacza zastąpienie betonu nawierzchniami przepuszczającymi wodę. Na mieszkańców czekać będą ogrody leśne czy sensoryczne, miejsce na food trucki oraz nowoczesny wodny plac zabaw, zadaszenia, toalety. Co ciekawe, architekci z grupy Verso chcą wykorzystać elementy z betonu drukowanego w technologii 3D, co byłoby absolutną nowością w skali kraju.
22: Pozwoliliśmy sobie zaprojektować, szukając pomysłu na zbieranie wody i wprowadzanie obiektów, które tą wodę mogłyby zbierać i którą dałoby się zarządzić. Wprowadziliśmy altany, zadaszenia, kielichy, które pojawiają się cyklicznie na promenadzie, zbudowane z racji trudności i kształtu w technologii trójwymiarowego druku 3D. Mamy nadzieję, że obiekt zostanie w ten sposób rzeczywiście zrealizowany. Ja nie przypominam sobie albo nie znajduję takiego obiektu w użyteczności publicznej u nas na terenie kraju, więc byłaby to innowacja. Rozmawialiśmy z firmami, które mogą coś takiego zaproponować i zrealizować.
8: Mówił jeden z projektantów zmian, architekt Kamil Cierpiał. Prace powinny doczekać się realizacji do 2028-2029 roku. Miasto zabezpieczyło już blisko 16 milionów złotych unijnego dofinansowania na pierwszy etap prac do ulicy Rolniczej, a w planach jest już kolejny odcinek w stronę Lasku Aniołowskiego. Łączna wartość projektu to ponad 32 miliony złotych. To dobry cel dla wykorzystania unijnych środków, stąd projekt wysoko oceniły władze marszałkowskie.
23: Prawie 16 milionów złotych na tereny przyległe do promenady Czesława Niemena. Bardzo ciekawy, innowacyjny, współgrający projekt z jednej strony z ochroną środowiska, ale z drugiej strony z oczekiwaniami również mieszkańców. Akumuluje wodę deszczową, stwarza piękną przestrzeń do odpoczynku, relaksu. Promenada od samego początku jest głównym centrum takim odpoczynkowym dla dwóch bardzo dużych dzielnic miasta Częstochowy. Stąd też ja bardzo się cieszę, gratuluję.
8: Mówił w Częstochowie wicemarszałek województwa śląskiego Grzegorz Boski. Szczególna akcja pomocowa na Dzień Dziecka będzie miała również lokalny koloryt. 79 godzin nieprzerwanego ruchu w szczytnym celu, zapowiada u nas Dawid Iwańczak, ojciec 3-letniego Huberta z Dąbrowy Zielonej, którego znamy już z Radia Jura. Za sprawą fundacji, która wspiera rodziny zmagające się z dystrofią mięśniową w różnych częściach kraju, ruszy wyjątkowa sztafeta online dla chorych dzieci.
1: Razem z fundacją, która zrzesza rodziców dzieci chorych na DMD, tworzymy taką akcję, która odbędzie się 1 czerwca. 79 godzin, cała Polska w ruchu dla dzieci z DMD. Liczba 79 jest nieprzypadkowa, bo jest to liczba, która wiąże się z tym uszkodzonym genem, który ma 79 egzonów. Teraz ogólnie jest prowadzonych około 40 zbiórek na leczenie typowo dystrofii mięśniowej Duchenna i są to kwoty przekraczające kilkanaście milionów złotych.
8: Wielka charytatywna akcja pod hasłem Razem przeciw DMD wystartuje już w Dzień Dziecka w południe. Potrwa dzień i noc, aż do 4 czerwca. Organizatorzy planują wielki stream na żywo, który ma nieprzerwanie promować aktywność fizyczną.
10: 79 godzin bez przerwy i w dzień, i w nocy?
1: Tak, cała akcja będzie trwała 4 dni. Polega na tym, że jakaś grupa ludzi, strażacy, samorządowcy mogą przez 15 minut przejechać rowerem, przejść się z kijkami, coś porobić fizycznie, nagrać krótki filmik, wrzucić u siebie, udostępnić na swoich profilach, puszczając dalej fundacji Razem Przeciw DMD. Żeby przez 4 dni coś się działo, żeby jak najwięcej ludzi się dowiedziało o naszej chorobie, żeby nie zapomnieli, żeby to, co zrobił Łatwogang, tak szybko po prostu nie uciekło nam z serca.
8: Do udziału w tej wyjątkowej społecznej sztafecie zaproszone są szkoły, kluby sportowe, stowarzyszenia, mundurowi, siłownie oraz każdy, kto zechce maszerować, biegać lub tańczyć przez chociażby 15 minut. Przyłączyć się można na chwilę i w każdej wolnej chwili. W dystrofii mięśniowej Duchenna dzieci tracą siły każdego dnia, dlatego ten symboliczny, trwający kilkadziesiąt godzin ruch ma być realną zachętą do wpłacania darowizn.
1: Chodzi, żeby jak najwięcej ludzi udostępniało nas, fundację, naszą akcję, by tym ruchem fizycznym naszym, tym wysiłkiem naszym, można było wspomóc nasze dzieci, które za jakiś czas mogą nie mieć możliwości się poruszania, żeby jak najwięcej ludzi o tym wiedziało. Przez te 4 dni można udać się na marsz po bułki do sklepu, nagrać krótki filmik, że wspomagamy Razem Przeciw DMD, wspomagamy dzieci. Proszę wybrać któreś dziecko, nie mówię o swoim synu, po prostu któreś dziecko, które potrzebuje tego kawałka serca.
7: Muzyka wybrana dla ciebie.
9: Radio Jura.

0: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
1: Czujesz? Pachnie Gruzją.
2: I to w Częstochowie. Restauracja Tbilisi. Smak Gruzji. Wieluńska 4.
1: Nowe menu?
2: Tak, tworzone przez gruzińskich kucharzy, według oryginalnych receptur i z autentycznych gruzińskich produktów.
1: To ja biorę chinchali, gruzińskie pierogi.
2: A ja haczapuri prosto z pieca, a la pizza zerowa.
1: Gruziński klimat, serdeczna obsługa to idealne miejsce nawet na większe przyjęcie.
2: Tbilisi. Smak Gruzji. Ulica Wieluńska 4.
1: I piekarnia gruzińska Tbilisi. Aleja NMP 12. W domu handlowym Seka.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen. Po reklamie.

0: Reklama.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
2: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kärcher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
3: 18, 47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24, 30.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
7: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
11: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
12: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
0: Po reklamie.
17: Sobota, 30 dzień maja, 7 na zegarach, czas na wiadomości.
18: Co najmniej kilka dni potrwa dogaszanie ogromnego pożaru lasu w powiecie wołomińskim. Ogień objął ponad 300 hektarów, a w działania zaangażowanych jest ponad 800 strażaków, prawie 300 policjantów, 100 żołnierzy WOT-u i 50 leśników. Jak teraz wyglądają działania?
19: Przelewanie, przekopywanie tego pogorzeliska, oborywanie przy pomocy maszyn lasów państwowych, czyli tworzenie takich pasów, żeby ten pożar, jeżeli będzie nam ściółką szedł, żeby nie przedostawał się na niewypalone fragmenty lasu.
18: Mówi Sławomir Sierpatowski, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Od świtu pożar gaszony jest też z powietrza. Na miejscu działają policyjny Black Hawk, 4 dromadery i 2 helikoptery lasów państwowych. Prezydent jest oburzony nadaniem przez Wołodymyra Zełenskiego imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Karol Nawrocki zapowiedział wczoraj odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Najwyższe polskie odznaczenie Zełenski otrzymał 2 lata temu. Z informacjami na ten temat Tomasz Skory.
20: Wyraźnie wzburzony Karol Nawrocki podkreślał, że działanie prezydenta Ukrainy dostarczyło tlenu rosyjskiej propagandzie i podważyło starania Ukrainy o wejście do Unii Europejskiej.
21: Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym
0: gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej.
20: Wycofując się ze wsparcia Ukrainy w wojnie z Rosją, Karol Nawrocki oświadczył, że Ukraina ma prawo do własnej polityki historycznej, ale ma je też Polska.
0: Zaproponowałem odebranie prezydentowi Zełenskiemu order Orła Białego. Ostateczna decyzja jest prezydenta, ale musi odbyć się kapituła. Taka kapituła odbędzie się 8 czerwca. Jestem oburzony.
20: Mówił Karol Nawrocki o zachowaniu Ukrainy, dodając, że nie tak należy budować relacje między naszymi narodami.
18: Sejm uchwalił ustawę zakazującą trzymania psów i kotów na uwięzi. Według projektu utrzymywanie psa w kojcu będzie dopuszczalne pod warunkiem, że kojec będzie miał powierzchnię umożliwiającą zwierzęciu swobodne poruszanie się i możliwość realizacji naturalnych potrzeb. Podczas prac nad ustawą osiągnięto kompromis. Koalicja rządząca wzięła pod uwagę kwestie, o których mówił prezydent.
17: Prognozy mówią, że dziś czeka nas zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, do tego opady deszczu o różnym natężeniu, a także lokalne burze. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północnym wschodzie kraju do 21 w centrum i 24 stopnie na zachodzie. Na Podhalu od 14 do 17. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz silny i porywisty. Dzień dobry, cześć i czołem, tu program Wolna Sobota, ja się nazywam Mariusz Ryszka, kłaniam się, polecam na dobry początek dnia. No i oczywiście mam najlepszą muzykę do porannej kawy, proszę bardzo, orzeźwia jak tonik espresso.
13: Muzyka wybrana dla ciebie.
21: Radio Jura.

0: Sobota, 30 dzień maja, to już 150 dzień roku. Do końca roku zostało dni 215. Dzień jest dłuższy aktualnie od najkrótszego w roku już o 8 godzin i 15 minut, a na liście solenizantów dzisiaj Ferdynand, a także Joanna, Jan, Andrzej, Felix, Bazylii, Żanna, Anastazy, Andronik, Zyndram i Gawin. Wspaniałości, kochani!
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie Was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo, wielka frajda.
5: Uwaga, dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
6: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
5: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
6: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
5: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
6: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15.
7: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
8: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: 18, 47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
11: To ja też chcę!
10: 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
13: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
12: Jest 7 miejsc.
13: I rower, i mój kocyk. No i buba.
14: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na VW dostaw.

0: Miśki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Po reklamie.

0: O tej porze warto przejrzeć kalendarz świąt niecodziennych, który mówi, że dzisiaj świętujemy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Mamy Międzynarodowy Dzień Ziemniaka, a także Światowy Dzień Soku. Jest również Dzień Podlewania Kwiatów, Dzień Kreatywności i Dzień Rowera Elektrycznego. Kto ma, ten świętuje. Pięknego dnia.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Czas na Dzień Dziecka!
4: Czas na Lego Party w M1 w Częstochowie. W ten piątek i sobotę wejdź do świata Lego. Buduj, zmień się w ulubionego bohatera. Rywalizuj w rozgrywkach Lego Party.
3: I rób zdjęcia w fotobudce 360.
4: Tu dzieci są w centrum. Baw się w M1.
5: Dni Blachowni 2026. Już w najbliższy weekend. 3 dni muzyki, dobrej energii i wspólnego świętowania. Piątek, koncerty OSTR, Matis Ficensi i Rise Up Sound System. Sobota, koncerty Raz, Dwa, Trzy, Hurt i Tabu. Niedziela, Katarzyna Pakosińska z zespołem Macabunda. Wielki finał z The Phil Collins Tribute Show. Mnóstwo innych występów i atrakcji dla całych rodzin. Dni Blachowni od 29 do 31 maja. Tereny rekreacyjne za USC.
6: Niskie ceny są codziennie.

0: pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
3: 18, 47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
4: To ja też chcę!
3: 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Po reklamie.
10: Así.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
2: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026. 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
3: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
6: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Po reklamie.
6: Na zegarach już godzina 8:00, o tej porze u nas poranne wiadomości.
7: Nadanie ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA nie było wymierzone w Polaków. To odpowiedź MSZ w Kijowie na płynącą z Polski krytykę w sprawie decyzji Wołodymyra Załańskiego. Widzimy gwałtowną reakcję w Polsce. Jest to przykre, ponieważ dzieje się wbrew szerszemu trendowi rozwiązywania problematycznych kwestii w relacjach ukraińsko-polskich, które obserwowaliśmy przez ostatnie półtora roku. Napisał w odpowiedzi na pytania polskich dziennikarzy rzecznik ukraińskiej dyplomacji Jorge Tychyj. Prezydent Karol Nawrocki zapowiada, że odbierze Wołodymyrowi Załańskiemu najwyższe polskie odznaczenie – Order Orła Białego.
8: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski dostarczył najlepszego materiału i wiele tlenu rosyjskiej propagandy swoją decyzją. Oceniam to bardzo krytycznie.
7: Premier Tusk obawia się, że decyzja Kijowa zaszkodzi relacjom polsko-ukraińskim, ale szef rządu krytykuje też zapowiedzi polskiego prezydenta.
9: Oczekiwałbym od obu prezydentów, żeby raczej potrafili wznieść się ponad te historyczne emocje i próbować jednak budować tę trudną, ale konieczną przyjaźń i współpracę polsko-ukraińską.
7: Drugą dobę strażacy gaszą pożar 300 hektarów lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu. O strażaków, ale też policjantów i żołnierzy WOT dba lokalna społeczność. Tak jest między innymi w szkole podstawowej w Międzylesiu, gdzie działa sztab kryzysowy, a ratownicy przyjeżdżają tutaj nie tylko zjeść, mówi nam pedagog szkolna Alicja Kowalska.
10: Przyjeżdżają tutaj odpocząć, mają tutaj, Warszawa zapewniła łóżka polowe, mogą zjeść ciepły posiłek, posilić się, napić się kawy, herbaty, dowozimy na miejsce też zapakowanie. Prowiant.
11: Bardzo jesteśmy wdzięczni i to naprawdę przerasta też nasze czasem oczekiwania. Możemy zjeść coś takiego domowego, no widać, że zrobionego z sercem i z taką troską i jakby podziękowaniem za to, co my tutaj robimy też dla tej społeczności, więc no jesteśmy bardzo z tego powodu też szczęśliwi i podbudowani. To też nam daje dużo takiej pozytywnej energii do tego, żeby swoje zadania służbowe realizować.
7: Dziękował jeden ze strażaków. Z ogniem walczy prawie 800 strażaków z całej Polski.
6: O poranku w Częstochowie zachmurzenie umiarkowane i duże, już gdzieniegdzie pada, parasol pod ręką warto mieć dzisiaj przez cały dzień. Po południu pojawią się także burze. Na termometrach 12 stopni o poranku, 19 po południu, jutro do 21. Ósma za nami, a przed nami najlepsza muzyka na weekend, a także kolejna pyszna propozycja naszych kucharek. Czas na przepis na weekend, to już za kilkanaście minut.
12: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.

0: Przepis na weekend.
1: Dzisiaj u nas przepis w sam raz na Dzień Dziecka. To mafiny z przepisu na brownie, w które po upieczeniu wkładamy cukierek toffee. Przygotowujemy babeczki. Potrzebujemy 100 gramów gorzkiej czekolady. Roztapiamy w 100 gramach masła. Zdejmujemy z ognia, jak tylko się rozpuszczą i połączą. Studzimy, a w misce dwa jajka rozszczepujemy z cukrem. Do miski z rozbełtanymi jajkami dodajemy masło z czekoladą i wszystko mieszamy. Na koniec wsypujemy 100 gramów mąki pszennej i 3/4 łyżeczki proszku do pieczenia. Co dalej? O tym za chwilę.
0: Przepis na weekend.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.
3: Radio Jura.
4: Reklama.
5: Czas na Dzień Dziecka.
6: Czas na Lego Party w M1 w Częstochowie. W ten piątek i sobotę wejdź do świata Lego. Buduj, zmień się w ulubionego bohatera. Rywalizuj w rozgrywkach Lego Party.
5: I rób zdjęcia w fotobudce 360.
6: Tu dzieci są w centrum. Baw się w M1.
7: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie Was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo, wielka frajda.
8: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: pragnąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl. Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
7: Ból szyi po pracy?
8: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: Niżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Po reklamie.
3: Radio Jura.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Co za weekend?
1: Martyna Wachtarczyk, dzień dobry. Przed nami bogaty muzyczny weekend, czyli wielkie świętowanie w czasie Dni Blachowni 2026. Święto miasta i gminy wystartowało wczoraj. Impreza gości na terenach rekreacyjnych za Urzędem Stanu Cywilnego przy Placu Niepodległości. Każdy dzień ma upływać w nieco innej atmosferze. Dzisiaj występy lokalnych artystów i koncerty zespołów Hurt i Tabu. Natomiast wieczorem o 20:00 gwiazdą będzie legendarna grupa Raz, Dwa, Trzy. Niedzielny finał, czyli jutro, zapowiada się z udziałem Katarzyny Pakosińskiej z zespołem Makabunda, a świętowanie zamknie wieczorny tribut dla Phila Collinsa. Atrakcji i występów przewidziano wiele więcej, do tego tematu jeszcze wrócimy. A teraz coś dla najmłodszych. Raków zaprasza dzieci na wielkie święto już jutro przy Limanowskiego 83. W Częstochowie odbędzie się Dzień Dziecka pełen atrakcji. Będą dmuchańce, escape room, pokazy sportów walki i cheerleaderek. No a także specjalna strefa zabawy i wystawa rakowskich gadżetów. Start o godzinie 10:00, wstęp bezpłatny. Organizatorzy zapowiadają moc atrakcji przez cały dzień.
0: Poleca Radio Jura.

0: Przepis na weekend.
1: Wracamy do naszych muffinów z nadzieniem wyjątkowym. Formę na muffiny wykładamy papilotkami. Babeczki wychodzą zarówno w formie na mini muffiny, jak i w tradycyjnym rozmiarze. Od tego, na jaki rozmiar się zdecydujemy, zależy czas pieczenia. Te małe należy piec w temperaturze 180 stopni przez 10 minut, te większe trochę dłużej. Po wyjęciu z pieca od razu w gorące babeczki wciskamy cukierek toffee. To smakuje obłędnie. Cały przepis już teraz w naszym portalu. Bierzcie i korzystajcie. Przepis na weekend.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
2: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kärcher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
3: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
6: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
5: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
6: Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Yo!
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: A co tam w Carrefourze?
11: Słodki Dzień Dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny, plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne, fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
4: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
5: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
6: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
5: To dobre cechy charakteru.
6: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
7: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Castorama!
3: Teoria
1: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Po reklamie.
6: Jest 9, sobota, 30 dzień maja. Czas na wiadomości.
7: Są zarzuty dla sprawców fałszywych alarmów bombowych. Wiktor Z. usłyszał jeden zarzut, a Bartosz E. aż 32. Ale potwierdziły się nieoficjalne informacje, że chodzi o wcześniejsze czyny, a nie te najnowsze wymierzone w środowiska prawicowe i prezydenta Nawrockiego.
8: Na tym etapie prokurator zakreślił ramy czasowe tych zarzutów do 5 września 2025 roku, co oczywiście nie oznacza, iż w wyniku dalszych czynności te zarzuty nie mogą zostać rozszerzone.
7: Wyjaśniała Katarzyna Calubiasz z Prokuratury Krajowej. Wobec Wiktora Z. zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Natomiast w przypadku Bartosza E. prokuratura złożyła wniosek o jego aresztowanie. W polskim meczu French Open górą Iga Świątek, która pokonała Magdę Linet. Dziś do czwartej rundy turnieju może też awansować Maja Chwalińska. W porannych faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Czarku, kto będzie rywalką Mai?
9: Greczynka Maria Sakkari, obecnie 49. rakieta świata, która kilka lat temu potrafiła osiągać znaczne sukcesy. W 2021 roku dotarła do dwóch półfinałów wielkoszlemowych turniejów, US Open i właśnie French Open. Co ciekawe, Sakkari i Chwalińska grały ze sobą tylko raz, ale niedawno, kilka tygodni temu. W kwalifikacjach do turnieju w Rzymie w trzech setach wygrała Greczynka. Początek spotkania o 11:00. Na pewno w czwartej rundzie zobaczymy Igę Świątek, która z Magdą Linet wygrała 6-4, 6-4. Obie Polki pokazały wczoraj kawał dobrego tenisa.
10: Wiedziałam, że muszę skupić się na sobie i być w swojej bańce i w sumie jakby myśleć o przeciwnicy tylko w kontekście taktyki, tego co ma lepsze, co nie, i wtedy mam wrażenie, że gram najlepiej. Tak samo jak kiedyś miałam okazję wygrać przeciwko przyjaciółce, to też trzeba odciąć w pewnym sensie te wszystkie dodatkowe kwestie i skupić się tylko na grze.
9: Mówiła Iga w Eurosporcie. O ćwierćfinał zagra w niedzielę z Ukrainką Martą Kostiuk.
7: Trzymamy mocno kciuki za nasze tenisistki.
6: Od zachodu na wschód kraju przesuwa się strefa opadów. W Częstochowie, w Blachowni czy w Kłobucku warto dzisiaj mieć parasol przez cały dzień. Jeśli chodzi o burze, to te też mogą się pojawić, zatem proszę na siebie uważać. W czasie burz wiatr silny i porywisty, no i w czasie burz możliwe również opady gradu. To już po godzinie 9, sobota, 30 dzień maja. Przypomnę, mamy dzisiaj m.in. Dzień Soku. Pytanie brzmi, jaki jest wasz ulubiony? Ja uwielbiam winogronowy, kocham też ananasowy. A wy?
11: Radio Jura.

0: pora na horoskop. Gwiazdy mówią, że urodzeni 30 maja wyróżniają się wyjątkową gadatliwością, wszechstronnością oraz darem zjednywania sobie ludzi. Posiadają niezwykle żywy, analityczny umysł i potrafią błyskawicznie przystosować się do każdych warunków, przez co świetnie sprawdzają się w rolach wymagających kreatywności i stałego kontaktu z innymi. Ich naturalny urok osobisty, a także wrodzony optymizm sprawiają, że potrafią z lekkością i humorem rozładować nawet najbardziej napiętą sytuację. No fantastycznie, wszystkiego dobrego, moi drodzy.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przedłuży

0: Polska 41A. Przedłużona szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas!
2: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę? Szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513-306-810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
3: Czujesz? Pachnie Gruzją.
4: I to w Częstochowie. Restauracja Tbilisi. Smak Gruzji. Wieluńska 4.
3: Nowe menu?
4: Tak. Tworzone przez gruzińskich kucharzy, według oryginalnych receptur i z autentycznych gruzińskich produktów.
3: To ja biorę chinkali, gruzińskie pierogi.
4: A ja haczapuri prosto z pieca, a la pizza serowa.
3: Gruziński klimat, serdeczna obsługa to idealne miejsce nawet na większe przyjęcie.
4: Tbilisi. Smak Gruzji. Ulica Wieluńska 4.
3: I piekarnia gruzińska Tbilisi. Aleja NMP 12. W domu handlowym Seka.
5: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
6: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie Was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo. Wielka frajda.
7: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kercher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
8: Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.chest.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Po reklamie.
11: Sobota z Radiem Jura.

0: Co za weekend?
1: Wracamy z pomysłami na weekend i polecamy jurajskie targi turystyczne. Dziś i jutro trzecia aleja Najświętszej Marii Panny zmieni się znów w turystyczne i targowe miejsce spotkań. To doskonała okazja, by poznać lokalne atrakcje, uzdrowiskowe zakątki i zaplanować bezpieczny, zdrowy relaks na łonie natury bez konieczności dalekich podróży. Wstęp na wydarzenie jest wolny, więcej na radiojura.pl. Przypominamy, że trwają dni blachowni. Dzisiaj występy lokalnych artystów i koncerty zespołów Hurt i Tabu. Natomiast wieczorem o 20:00 gwiazdą będzie legendarna grupa Raz, Dwa, Trzy. Niedzielny finał zapowiada się z udziałem Katarzyny Pakosińskiej, zespołem Makabunda, a świętowanie zamknie wieczorny tribut dla Phila Collinsa. Dodatkowo przez cały weekend na wszystkich mieszkańców i przyjezdnych czeka strefa gastronomiczna, moc atrakcji dla całej rodziny, w tym zabawy i animacje dla najmłodszych. Wstęp jest bezpłatny, a Dni Blachowni 2026 odbywają się pod patronatem Radia Jura. Poleca Radio Jura.

0: Program Wolna Sobota w waszym ulubionym radiu. Ja sprawdzam teraz kalendarium, co wydarzyło się przed laty 30 maja. W 1431 Anglicy spalili na stosie Joannę d'Arc, francuską bohaterkę narodową. Prawie 500 lat później Kościół ogłosił ją świętą. W 1901 roku urodził się Mieczysław Fok, absolutna ikona polskiej piosenki. Rok 1948, wtedy urodziła się Alicja Majewska, również legenda polskiej muzyki rozrywkowej. A w 2003 roku świat oszalał na punkcie pewnej rybki. W kinach bowiem miała miejsce premiera genialnej animacji Gdzie jest Nemo? Czy jest ktoś, kto nie widział?
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Czas na Dzień Dziecka!
4: Czas na Lego Party w M1 w Częstochowie. W ten piątek i sobotę wejdź do świata Lego. Buduj, zmień się w ulubionego bohatera. Rywalizuj w rozgrywkach Lego Party.
3: I rób zdjęcia w fotobudce 360.
4: Tu dzieci są w centrum. Baw się w M1.
5: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
6: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661-700-800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661-700-800. www.bofiagd.pl.
7: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
8: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
7: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
8: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
7: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
8: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
7: Hotel i restauracja Konstancja. Stacja Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
9: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.flotardeveloper.pl.
10: Fani Paliona, to coś dla was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirujące.

0: gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny, plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne, fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
2: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
3: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału. Gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
4: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
5: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumico 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
6: Po reklamie.
7: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
2: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz Królestwo Przedszkolaka. Małe grupy, wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych w cenie czystego. Plac zabaw, sala widowiskowa i spokojne, bezpieczne otoczenie. Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140 lub żłobek Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
2: Dni Blachowni 2026. Już w najbliższy weekend. 3 dni muzyki, dobrej energii i wspólnego świętowania. Piątek, koncerty OSTR, Matis Ficensi i Rise Up Sound System. Sobota, koncerty Raz, Dwa, Trzy, Hurt i Tabu. Niedziela, Katarzyna Pakosińska z zespołem Makabunda. Wielki finał z The Phil Collins Tribute Show. Mnóstwo innych występów i atrakcji dla całych rodzin. Dni Blachowni od 29 do 31 maja. Tereny rekreacyjne za USC.
3: Odwiedź Market Obi w Centrum Handlowym M1. Skorzystaj z naszej usługi projektowania oraz montażu i odbierz 15% zwrotu na kartę podarunkową. O szczegóły akcji pytaj w Markecie Obi Centrum Handlowe M1.
4: Zrobisz to z Obi.
5: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Morlińską. Gorące. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
9: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów, 2+1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Dzięki do MediaMarkt. Po reklamie.
1: I to już godzina 10:00, o tej porze u nas kolejne sobotnie wiadomości.
2: Warszawska policja wyjaśnia okoliczności śmierci 2-letniego dziecka, które wczoraj wieczorem wypadło z balkonu bloku na Stołecznym Brudnie. Mimo reanimacji jego życia nie udało się uratować. Służby planują na dziś przesłuchania kolejnych świadków. Do wieczora na miejscu tragedii pracował prokurator. Donald Trump wciąż nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie porozumienia z Iranem, choć wczoraj ogłosił, że jeszcze w piątek taką decyzję podejmie. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
3: Dzień dobry, czekaliśmy przez kilka godzin na terenie Białego Domu na ogłoszenie decyzji. Prezydent Trump wezwał swoich najbliższych współpracowników i przez mniej więcej 2 godziny rozmawiał z nimi w Situation Room, tajnym pomieszczeniu w podziemiach Białego Domu. Potem widzieliśmy przedstawicieli administracji i wojska opuszczających Biały Dom. Ale komunikat się nie pojawił. Prezydent USA Donald Trump wbrew zapowiedziom nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie wstępnego porozumienia z Iranem, które miałoby otworzyć żeglugę przez cieśninę Ormus, podał dziennik New York Times, powołując się na urzędnika administracji prezydenckiej. Przypomnę, to sam prezydent Trump poinformował wczoraj, że jeszcze tego samego dnia podejmie ostateczną decyzję. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Nawet do połowy przyszłego tygodnia może potrwać gaszenie pożaru lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Od czwartku ogień objął ponad 300 hektarów. Z zagrożonego terenu trzeba było ewakuować około 100 osób. Najnowsze informacje o poranku zbiera Michał Dobrołowicz, który jest w okolicy miejsca pożaru w miejscowości Międzyleś na Mazowszu. Michale, jaka tam jest sytuacja w tej chwili?
4: Dzień dobry. Pożar jest na szczęście opanowany, ale najbliższe godziny mogą, na szczęście nie muszą utrudnić sytuację. W prognozie pogody na najbliższe godziny są burze i do tego silny wiatr i takie warunki niestety tutaj zwiększają zagrożenie, bo iskry łatwo mogą być przenoszone dalej. W okolicy cały czas pracuje kilkuset strażaków i obok kolejnych kilkuset ratowników. Tak było też w nocy, to była ciężka noc, mówią strażacy, i tak może być też dzisiaj, przez cały dzień. Właśnie w nocy dojechali tutaj strażacy, między innymi z Podkarpacia. Oni zastąpili swoich kolegów, którzy pracowali tutaj od wielu godzin.
1: W Kłobucku, Konopiskach, Chosinach i Częstochowie pochmurno z opadami. Tak sytuacja ma wyglądać do wieczora. Przypominam również, że po południu pojawią się gwałtowne burze, chwilami z gradem. Proszę na siebie uważać. Jutro w ciągu dnia przejaśnienia. Temperatura wzrośnie do stopni 21, a w poniedziałek do 22. Dziesiąta minęła, tu program Wolna Sobota, Mariusz Ryszka, dzień dobry raz jeszcze. Co powiecie na porcję najlepszej muzyki na sobotni poranek? Proszę wsiadać, drzwi zamykać i słuchać.
5: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
6: Check it out.

0: ten weekend wiele ciekawych wydarzeń kulturalnych i sportowych, a jeśli chodzi o sport, to tutaj najważniejszym wydarzeniem będzie dzisiejszy finał Ligi Mistrzów. W Budapeszcie zmierzą się Arsenal i PSG. Bukmacherzy za faworyta uznają Paris Saint-Germain, ale jak mówi wybitny w końcu specjalista Tomasz Hajto, decydować będą detale. A kiedy opadną emocje związane z tym meczem, to będziemy się szykować na nocne oglądanie mundialu za oceanem, a będzie co oglądać, bo po raz pierwszy w historii, uwaga, rozegrane zostaną aż 104 mecze. Jest ktoś, kto planuje zobaczyć wszystkie? Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
3: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
4: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
5: Uwaga dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu!
6: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
5: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane!
6: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
5: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
6: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15.
7: Szukasz perfekcyjnej precyzji cięcia? Postaw na OPC Ligenza. Cięcie wodą pod wysokim ciśnieniem. Tniemy niemal wszystko. Płytki gresowe, wielkoformatowe, spieki kwarcowe, stal, kamień, szkło, a także gumę, pianki i tworzywa sztuczne. Materiały do 200 mm grubości? Dla OPC Ligenza to żaden problem. Precyzja, wszechstronność, niezawodność. OPC Ligenza. Częstochowa, ulica Michałowskiego 17. Telefon 796 132 132.
8: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
9: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
10: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
11: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra. ekstra!
12: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Po reklamie.
14: Radio Jura.

Radio Jura.

0: za weekend.
1: Wirtualny świat kultowej gry ożyje w Częstochowie. Miasteczko Paliona zawita do Galerii Jurajskiej. Już dzisiaj zapowiadany jest prawdziwy raj dla fanów Minecrafta i popularnego youtubera. Na uczestników czeka aż 12 stref zabaw, w tym wyjątkowa nowość. Warsztaty z kodowania, gdzie młodzi programiści poznają tajniki tworzenia gier od kuchni. Nie zabraknie też strefy klocków, kreatywnego tworzenia pikselowych mieczy czy fotobudki wykorzystującej sztuczną inteligencję. Wielka gamingowa zabawa potrwa dziś w godzinach od 13 do 20. Wiosenny czas to okres plenerowych spotkań pod chmurką. Dyrekcja podstawówki z ulicy Ludowej zaprasza dzisiaj na rodzinny festyn w Kiedrzynie, który odbędzie się na terenie SP nr 30. Tym razem odbędzie się pod hasłem Morskie Opowieści.
2: Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców Kiedrzyna, nie tylko uczniów, nauczycieli i rodziców naszej szkoły. Jak zawsze podczas festynu proponujemy mnóstwo atrakcji. Będzie dużo niespodzianek, będzie wspaniały konkurs z nagrodami, będzie wspólne szantowanie, to jest taka nowość. Zespół dostarczy nam niewątpliwie bardzo dużo wrażeń. Przy okazji będziemy grillować, przy okazji będzie zabawa w pianie i bardzo dużo dobrej zabawy.
1: To ja tylko dodam, że zaproszenie jest otwarte dla całych rodzin. Poleca Radio

0: programie Wolna Sobota przypominam, że w poniedziałek Dzień Dziecka. Jakie plany mają rodzice? No właśnie, najnowsze badania opinii publicznej przede mną i pokazują, że największa grupa rodziców, 41%, marzy o zorganizowaniu dla swojej pociechy wielkiej przygody poza domem. 27% planuje spędzić ten czas na oficjalnych, zorganizowanych wydarzeniach i festynach, a 18% osób chce postawić na całkowitą swobodę i brak sztywnego planu. Najmniejsza grupa, 14% badanych, wybiera kameralne świętowanie w oparciu o stałe, rodzinne rytuały. No i doskonale wiadomo, rodzina najważniejsza.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
5: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Computronic. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze, za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Computronic. Znajdziesz nas w Galerii Jurajskiej.
2: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kärcher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
3: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: 99 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Po reklamie.

0: Rádio Jura.
1: Reklama.
2: Czas na Dzień Dziecka.
3: Czas na Lego Party w M1 w Częstochowie. W ten piątek i sobotę wejdź do świata Lego. Buduj, zmień się w ulubionego bohatera. Rywalizuj w rozgrywkach Lego Party.
2: I rób zdjęcia w fotobudce 360.
3: Tu dzieci są w centrum. Baw się w M1.
4: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
5: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
4: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
5: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
4: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
5: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
4: Hotel i restauracja Konstancja, Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
6: Dni Blachowni 2026. Już w najbliższy weekend. 3 dni muzyki, dobrej energii i wspólnego świętowania. Piątek, koncerty OSTR, Matis Ficensi i Rise Up Sound System. Sobota, koncerty Raz, Dwa, Trzy, Hurt i Tabu. Niedziela, Katarzyna Pakosińska z zespołem Macabunda. Wielki finał z The Phil Collins Tribute Show. Mnóstwo innych występów i atrakcji dla całych rodzin. Dni Blachowni od 29 do 31 maja. Tereny rekreacyjne za USC.
7: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane światem Minecrafta. To dzień pełen atrakcji. Warsztaty kodowania, fotobudka AI, selfie z maskotką Paliona, oficjalny merch i świat gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13. Nie może Was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
8: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału. Gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się Twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
10: Citroen.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Dzięki do MediaMarkt. Po reklamie.
1: I to już godzina 11, sobota, 30 dzień maja, czas na wiadomości.
2: Turyści mogą od dziś ponownie dotrzeć do Morskiego Oka oraz skorzystać z przewozów konnych. Po 5-dniowym zamknięciu zakończył się główny etap remontu drogi. Elektryczne busy wrócą na trasę jutro, jednak jeden z 4 pojazdów pozostaje wyłączony z ruchu z powodu awarii. Na polach bitwy pod Grunwaldem najlepsi rycerze z całego świata rywalizują w pełnokontaktowych walkach. Po wczorajszych starciach 1-1 dzisiaj czas na Buhurt, czyli walki 3-3 i 5-5.
3: Nic nie jest udawane. Poza tym, że jest miecz stępiony i nie wolno zadawać szczychem ciosów. A tak to jest tutaj pełna, prawdziwa, najprawdziwsza historyczna prawda.
4: Te starcia z większą liczbą rycerzy będą najbardziej widowiskowe?
3: Jak zawsze, bo rycerz 1-1, no to wiadomo, punkty, a tutaj pełnokontaktowe.
4: Powalić go.
3: I 5-5, 10-10, no to trzeba go powalić i to jest naprawdę bardzo widowiskowe.
2: Z Jarosławem Maleckim z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
5: Sportowe wydarzenie dnia to oczywiście finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. O 18:00 w Budapeszcie zagrają w nim ubiegłoroczni zwycięzcy PSG i Arsenal, który ma szansę wygrać trofeum po raz pierwszy w swojej historii. Paryżanie już znają ten smak. Co do motywacji, pędku wygranej i ambicja od roku nie zmalały. Może są nawet mocniejsze, bo już posmakowaliśmy zwycięstwa i chcemy znów poczuć te emocje. Zapewnia obrońca Paryża Marquinhos, dla którego będzie to już 3 finał Champions League w karierze. Na rozpędzone PSG z ofensywnym tercetem Dembele, Doué, Kwaratskhelia. Arsenal spróbuje odpowiedzieć swoją żelazną defensywą z Gabrielem i Salibą. Kanonierzy jako pierwsi dotarli do finału bez ani jednej porażki. W oczekiwaniu na Champions League Liga Narodów Siatkarek, która dla Polek w tym roku w 100% będzie azjatycka. Pierwszy turniej Ligi Narodów w Nankinie nasze siatkarki rozpoczną w środę. Kolejne rozegrają w Tajlandii i Japonii, a ewentualne finały znów w Chinach. Na koniec jeszcze Żużel i porażka Motoru Lublin w meczu na szczycie Ekstraligi z GKM-em Grudziądz 44-46. GKM umocnił się na pozycji lidera, a Motor spadł na 3 miejsce za Spartę Wrocław.
1: W Częstochowie czy Olsztynie dzisiaj taka chwilowa przerwa w pięknej, słonecznej aurze. Dzisiaj opady deszczu, dzisiaj także burze. Jeśli przejaśnienia, to dopiero w drugiej części dnia. 19 stopni maksymalnie na termometrach dziś, 21 jutro. 2 z przodu też na początku nowego tygodnia. Jedenasta za nami i to jest ten moment, kiedy sobotni poranek przychodzi w sobotnie przedpołudnie. Ciągle mamy 30 dzień maja. Ferdynand i Joanna na liście solenizantów. Pamiętajcie o życzeniach.
6: Radio Jura.

0: Program Wolna Sobota i najlepsza muzyka na weekend. Dzisiaj 30 dzień maja, no nie oszukujmy się, już myślimy o wakacjach, prawda? Dokąd się wybieramy? Już sprawdzam. Czytam, że 37% Polaków zmieniło wakacyjne plany przez konflikt na Bliskim Wschodzie. Najczęściej oznacza to przeniesienie wyjazdu do Europy. I tutaj najczęściej wybierane są nadmorskie kraje południa kontynentu, takie jak Chorwacja, Włochy czy Grecja. Za dobry wybór na spędzenie tam urlopu uznaje je aż 26% badanych. Tuż za nimi Europa Północna, Norwegia, Szwecja czy Dania. Tutaj 23% osób, a prawie 16% Polaków wybiera Europę Zachodnią i Środkową, w tym Niemcy, Austrię czy Francję. A wy dokąd się wybieracie?
1: Radio Jura.
2: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
3: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przedłużył.

0: Śląska 41A. Przedłużona szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
2: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
3: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny, plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne, fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
4: Szukasz stabilnej pracy w branży medycznej? Zostań asystentem medycznym. 4 semestry zdobędziesz praktyczny zawód i nauczysz się prowadzenia dokumentacji, obsługi systemów oraz pracy z pacjentem. Praca czeka w przychodniach, szpitalach i klinikach. Twoja kariera w medycynie zaczyna się teraz. Medyczne studium zawodowe w Częstochowie. www.msz.czest.pl.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciany oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
11: Jedziemy!
12: Dziś ja prowadzę!
13: Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
14: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
15: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra!
16: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumico 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 zł za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
17: Po reklamie.

0: programie Wolna Sobota raz jeszcze o Dniu Dziecka. Teraz dzieci zasłaniają uszy, bo powiem o tym, jakie są wybory prezentowe rodziców. O tym mówi badanie opinii publicznej, które ukazało się kilka dni temu. I tutaj zaskoczenie. Wychodzi na to, że największą wartością są niezapomniane przeżycia i wspólnie spędzony czas. Hitem okazał się wstęp do parku rozrywki, który jako idealny podarunek wybrało aż 35% respondentów. Nieco ponad 20% osób postawiło na wycieczkę. No i są też atrakcje motoryzacyjne, takie jak przejażdżka Monster Truckiem czy sportowym Lamborghini. Tutaj 18% wskazań. Nieco mniejszym, choć też wyraźnym zainteresowaniem cieszą się inicjatywy rozwijające kreatywność, warsztaty ceramiczne albo warsztaty robienia czekolady. Z kolei tradycyjne, spokojniejsze wyjścia, takie jak seans w kinie, znalazły się na końcu stawki z wynikiem 10% wskazań. A wy jakie macie plany?
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Computronic. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze, za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Computronic. Znajdziesz nas w Galerii Jurajskiej.
2: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
3: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit. W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy. W akcji.

0: 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum 2 produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Po reklamie.
2: Sobota z Radiem Jura.
3: Minął

0: Za chwilę południe, to znaczy, że na mnie już pora. Mariusz Ryszka, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę wam fantastycznej reszty weekendu i do usłyszenia. Pa, pa.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Czas na Dzień Dziecka!
4: Czas na Lego Party w M1 w Częstochowie. W ten piątek i sobotę wejdź do świata Lego. Buduj, zmień się w ulubionego bohatera. Rywalizuj w rozgrywkach Lego Party.
3: I rób zdjęcia w fotobudce 360.
4: Tu dzieci są w centrum. Baw się w M1.
5: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz żłobek Królestwo Malucha. Wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych i własny plac zabaw. A od września nowa grupa przedszkolna w budynku żłobka. Żłobek i przedszkole Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A lub przedszkole Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
6: Fani Paliona, to coś dla was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Odwiedź Market Obi w Centrum Handlowym M1. Skorzystaj z naszej usługi projektowania oraz montażu i odbierz 15% zwrotu na kartę podarunkową. O szczegóły akcji pytaj w Markecie Obi Centrum Handlowe M1.
2: Zrobisz to z Obi.
3: Tak już jest.

0: świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie
1: niskie ceny. Szukasz perfekcyjnej precyzji cięcia? Postaw na OPC Ligenza. Cięcie wodą pod wysokim ciśnieniem. Tniemy niemal wszystko. Płytki gresowe, wielkoformatowe, spieki kwarcowe, stal, kamień, szkło, a także gumę, pianki i tworzywa sztuczne. Materiały do 200 mm grubości? Dla OPC Ligenza to żaden problem. Precyzja, wszechstronność, niezawodność. OPC Ligenza. Częstochowa, ulica Michałowskiego 17. Telefon 796-132-132.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Suzuki do MediaMarkt. Po reklamie.
1: No i właśnie minęło południe, to najwyższy czas na to, aby dostać porcję najświeższych wiadomości.
2: 29-letni mieszkaniec powiatu otwockiego to kolejna, piąta osoba zatrzymana w sprawie fałszywych alarmów w mieszkaniach opozycyjnych polityków i mediów. Jak informuje policja, jest podejrzany o to, że 18 maja dwa razy zadzwonił na numer alarmowy 112, informując o groźbie zdetonowania ładunku wybuchowego na terenie jednej ze stacji telewizyjnych. Mężczyzna przyznał się, sąd aresztował go na 3 miesiące. Blisko 400 wolontariuszy wcielających się w ponad 1500 postaci historycznych. W podpoznańskiej murowanej Goślinie trwają przygotowania do widowiska Orzeł i Krzyż. Plenerowa inscenizacja prezentuje ponad 1000 lat historii Polski. W tym roku wyszczególnione będą wyjątkowe rocznice związane z Poznaniem.
3: Została zmieniona też scena miast. Wypukliliśmy scenę poznańskiego czerwca w scenie komunizmu ze względu na 70-lecie wydarzeń poznańskich, buntu robotników. Pokażemy też Romka Strzałkowskiego, to wszystko w konsultacji z Muzeum Poznańskiego Czerwca.
2: Mówi Filip Klepacki, reżyser widowiska. Inscenizację będzie można zobaczyć w czerwcu i lipcu w Podpoznańskim Parku Dzieja. Maciej Serafin jest pierwszym Polakiem, który stanie na starcie legendarnego wyścigu do chmur. Wielokrotny mistrz Europy i Polski w wyścigach górskich w amerykańskim Colorado chce udowodnić, że Polak potrafi. Walczyć będzie o każdą setną sekundy na ekstremalnie trudnej trasie. Pikes Peak International Hill Climb. Trasie nazywanej również Race to the Clouds, czyli wyścigiem do chmur.
4: Wyścig powstał w 1916 roku i nieprzerwanie jest rozgrywany do dzisiejszego dnia. Jest to najniebezpieczniejszy wyścig na świecie, dlatego że start do tego wyścigu jest usytuowany na wysokości 2800 metrów, czyli jest wyżej ten start niż najwyższe szczyty w Polsce. Rysycz, więc my startujemy na 2800, natomiast meta jest na 4300 metrów. Jest to, tam jest 156 ślepych zakrętów.
2: A prędkość na trasie czasami powyżej 200 km na godzinę.
1: No to jesteśmy już w pierwszych minutach popołudnia w sobotę 30 maja. To dzień niekiepski, śpi dzisiaj Ferdynand. No nie wiem jak wam, ale mnie od czasu tego serialu głównie z tą postacią kojarzy się imię Ferdynand. Poza tym jeszcze Joanna, Jan, Andrzej oraz Anastazy. Razem z wami do 17 będzie Łukasz Tymków. Dzień dobry. This is

0: Teraz będzie o czymś, co już można śmiało nazwać znakiem naszych czasów. Coraz rzadziej zdarza się tak, że gdzieś sami udajemy się po coś, tylko to coś do nas przyjeżdża. Nie inaczej było z trofeum za zdobycie Mistrzostwa Polski przez Lecha Poznań w obecnym sezonie piłkarskim, bo został on dostarczony na środek boiska przez, uwaga, kuriera. Co prawda, był to influencer piłkarski i akcja była troszeczkę zaplanowana, ale i tak uważam, że piłkarze mieli szczęście, że ich zastał na stadionie i nie musieli sami jechać do paczkomatu. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura. Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
2: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: numer, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
2: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
1: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
2: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
1: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
2: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
1: Hotel i restauracja Konstancja. Stacja Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
3: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kercher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Ręciny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
4: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Glin to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Glin, ulica Strażacka 66 w Białej.
5: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
9: Voltaren! Voltaren!
10: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Po reklamie.
12: Radio Jura.
11: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Trochę sobie poplotkujemy o wielkich gwiazdach kina. Angelina Jolie od dłuższego czasu podobno rozważa wyjazd z Los Angeles i zamieszkanie poza Stanami Zjednoczonymi. Aktorka podobno przygotowuje się do sprzedaży swojej kalifornijskiej posiadłości. No już mniejsza ocena, bo i tak to chyba raczej poza naszym zasięgiem. Fani zapewne chcieliby wiedzieć, gdzie osiedli się aktorka. Ona sama na razie nie podaje, gdzie się przeprowadzi. Podobno ma to być jeden z krajów europejskich. A że mamy wysokie notowanie wśród obcokrajowców, to można, myślę, śmiało obstawiać również i nasz piękny kraj nad Wisłą. Jakby coś, pani Angelino, zapraszam.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
3: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.flotardeveloper.pl.
4: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
5: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału. Gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się Twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
8: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
7: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
8: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: A co tam w Carrefourze?
13: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
14: W akcji

0: Od dawna to wiem.
1: Słuchajcie, będę miał cynk o tanich działkach, ale z taką gwiazdką. No i też wybierzemy się do tężni solankowych. To wszystko po 13:00. Zostańcie z nami.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
3: Reklama.
4: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
5: Szukasz perfekcyjnej precyzji cięcia? Postaw na OPC Ligenza. Cięcie wodą pod wysokim ciśnieniem. Tniemy niemal wszystko. Płytki gresowe, wielkoformatowe, spieki kwarcowe, stal, kamień, szkło, a także gumę, pianki i tworzywa sztuczne. Materiały do 200 mm grubości? Dla OPC Ligenza to żaden problem. Precyzja, wszechstronność, niezawodność. OPC Ligenza. Częstochowa, ulica Michałowskiego 17. Telefon 796 132 132.
6: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
16: Zdrowit. Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Po reklamie.
1: W sobotnie popołudnie minęła 13:00. Zapraszamy na wiadomości.
17: Celowe podpalenie to jedna z branych pod uwagę przyczyn ogromnego pożaru lasu w okolicy Wołomina na Mazowszu. Te informacje potwierdzili wojewoda mazowiecki oraz przedstawiciele Komendy Stołecznej Policji w czasie konferencji prasowej w miejscu pożaru. Ogień objął ponad 315 hektarów lasu. Akcja gaśnicza trwa od ponad 30 godzin. W okolicy miejsca pożaru w miejscowości Międzyleś cały czas jest reporter Michał Dobrołowicz. Michale, jakie jeszcze informacje przekazały służby?
18: Tutaj równolegle do akcji gaśniczej zabezpieczane są ślady. Będą zbierane informacje od świadków, tak żeby wyjaśnić, czy to faktycznie mogło być podpalenie. To potwierdza zastępca komendanta stołecznego policji, inspektor Robert Frąckowiak.
19: Trwa weryfikacja wszystkich informacji, jakie otrzymujemy. Czynności policji trwają.
18: Na tym terenie w tej chwili pożar lasu gasi wciąż ponad 1000 strażaków. Na niebie może słychać, są policyjne helikoptery. Liczba strażaków tutaj w okolicy już raczej nie będzie zwiększana, ale pozostanie na tym poziomie co najmniej do początku początku nowego tygodnia. Wiadomo już na pewno, że w poniedziałek odwołane będą lekcje w pobliskich szkołach, bo budynki szkół są wykorzystywane jako miejsca noclegu dla kolejnych zastępów strażaków, które przyjeżdżają z różnych części Polski.
17: W tym roku Bociania, stolica Polski, czyli Żywkowo w Warmińsko-Mazurskiem, nie jest tak oblegana przez te ptaki jak w zeszłych latach. Obecnie zajęte są 24 gniazda.
0: Bocianów mamy sporo mniej, ponieważ aż o 9 par mamy mniej niż w zeszłym roku. W tej chwili mamy 24 gniazda zajęte. Oczywiście dochodzą do tego ptaki, które doleciały do nas, ptaki młodociane, które doleciały do nas w maju, ale one tak naprawdę już tych gniazd nie zajmują. One przesiadują to na jednym, to na drugim gnieździe, także 24 pary. Co prawda mieliśmy lata, że mieliśmy nawet 50 zajętych gniazd, ale średnio było mniej więcej 35 do 40 par.
17: Mówił prezes Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków Sebastian Menderski.
1: To sobotnie popołudnie, dokładnie 30 maja mamy w kalendarzu. Dzisiaj jest Światowy Dzień Soku, a też mamy Międzynarodowy Dzień Ziemniaka. Proszę sobie wybrać, co świętować, natomiast muzykę wybiera dla Was Łukasz Tymków.
3: Muzyka wybrana dla Ciebie.
2: Radio Jura.

0: mówiliśmy wam o tym, że Angelina Jolie chce się wyprowadzić ze Stanów Zjednoczonych. Tymczasem nie tak daleko Los Angeles jest San Francisco i tam właśnie prawie za darmo sprzedaje się działki po $250. W takiej cenie wystawiono na sprzedaż je w jednym z najdroższych miast na świecie. No ale spokojnie, zanim puścicie przelew, posłuchajcie, bo jest haczyk. Te działki są pod wodą. No naprawdę są pod wodą. Eksperci przyznają, że można co prawda wybudować tam specjalne fundamenty, potem na tym postawić domy na wodzie, no ale to nie dość, że drogie, to jeszcze bardzo skomplikowane. No ale nie takie rzeczy ludzie sprzedają, prawda? A inni płacą za czyste powietrze albo na przykład za usuwanie złych uroków. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura. Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
2: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
3: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
4: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo. Wielka frajda.
5: Dni Blachowni 2026. Już w najbliższy weekend. 3 dni muzyki, dobrej energii i wspólnego świętowania. Piątek, koncerty OSTR, Matis Ficensi i Rise Up Sound System. Sobota, koncerty Raz, Dwa, Trzy, Hurt i Tabu. Niedziela, Katarzyna Pakosińska z zespołem Macabunda. Wielki finał z The Phil Collins Tribute Show. Mnóstwo innych występów i atrakcji dla całych rodzin. Dni Blachowni od 29 do 31 maja. Tereny rekreacyjne za USC.
6: Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny. Medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A. www.msz.chest.pl.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50 plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
11: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
13: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Dzięki do Media Markt.
1: Po reklamie. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Jura.

0: Sobota to jest dobry czas na spędzanie go poza domem, czyli na przykład wyjście na spacer. I taki chociażby relaks w tężniach. W polskich miastach jest ich całkiem sporo, ale jak się okazuje po badaniach wykonanych przez krakowskich uczonych, tężnie solankowe nie są miejscami uzdrowiskowymi. Wszystko dlatego, że wytwarza się tam specjalny aerozol wodny, który może nieść ze sobą również i bakterie. Jak podaje Sanepid, w związku z tym miejskie tężnie nie powinny być traktowane jako obiekty lecznicze, a jedynie takie miejsce odpoczynku i rekreacji. Krótko mówiąc, okazało się, że tężnie to tęgi błąd.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Uwaga dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
2: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
1: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
2: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
1: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
2: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15:00.
3: Szukasz perfekcyjnej precyzji cięcia? Postaw na OPC Ligenza. Cięcie wodą pod wysokim ciśnieniem. Tniemy niemal wszystko. Płytki gresowe, wielkoformatowe, spieki kwarcowe, stal, kamień, szkło, a także gumę, pianki i tworzywa sztuczne. Materiały do 200 mm grubości? Dla OPC Ligenza to żaden problem. Precyzja, wszechstronność, niezawodność. OPC Ligenza. Częstochowa, ulica Michałowskiego 17. Telefon 796-132-132.
4: Odwiedź Marketobi w Centrum Handlowym M1. Skorzystaj z naszej usługi projektowania oraz montażu i odbierz 15% zwrotu na kartę podarunkową. O szczegóły akcji pytaj w Markecie Obi Centrum Handlowe M1.
5: Zrobisz to z Obi.
6: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
7: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowid.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: Po reklamie.
16: Sobota z Radiem Jura.

0: 14 oddamy hołd bohaterowi dzisiejszego dnia. Kto nim jest? No, kartofel, jak to woli ziemniak, można też mówić, że pyra.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w

0: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault. To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału. Gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się Twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciany oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na BMW.

0: 99 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Po reklamie.
2: Czas obiadowo-informacyjny. U nas pojawia się porcja najnowszych wiadomości.
3: Są zarzuty dla 17-latka zatrzymanego w czasie trwania juwenaliów w Gliwicach. W czwartek wieczorem doszło tam do przepychanek. Musiała interweniować policja, a koncert przerwano. Wczoraj zapadła decyzja, że juwenalia będą kontynuowane. Dziś ich zakończenie. Marcin Buczek teraz w faktach.
4: Jestem, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Marcinie, jakie zarzuty postawiono zatrzymanemu?
4: Chodzi m.in. o naruszenie nietykalności cielesnej policjanta oraz zranienie go. Grozi za to do 3 lat więzienia. Podejrzany po przesłuchaniu został już zwolniony i teraz jest pod policyjnym dozorem.
3: Marcinie, a co stało się w czasie jednego z koncertów?
4: Zaczęło się od tego, że w pewnym momencie grupa osób sforsowała ustawione w rejonie koncertu bariery. Ochrona nie była w stanie zapanować nad całą sytuacją, dlatego organizator wezwał policję i wtedy nastąpił atak na policjantów. W ich kierunku poleciały butelki i kamienie, a jednym z rzucających był właśnie zatrzymany 17-latek. W czasie akcji uszkodzone zostały także dwa policyjne radiowozy.
3: Na polach bitwy pod Grunwaldem walczą najlepsi rycerze z całego świata. Dzisiaj konkurencje buchur, czyli 3x3 i 5x5. Co jest najważniejsze przy takich potyczkach? Według Kowala rycerski pit stop, czyli szybka naprawa zbroi.
5: Bez sprawnego sprzętu żaden rycerz nie wystąpi. Mhm. Także naprawiam paski, zbroję, zabijam nity.
6: Mówi pan rycerski pit stop, dużo jest roboty?
5: Zależy w jakim stanie rycerze mają zbroję. Mhm. Jeżeli ją naprawili przed takim wydarzeniem, to jest mało. Ale wiem, że niektórzy czekają tylko jak na zbawienie, żeby przyjechać tutaj i żeby im naprawić zbroję, która nie była serwisowana do roku.
6: Co się najczęściej albo najszybciej psuje?
5: Ogólnie to urywają się paski. Nienaoliwione, suche. Trzeba zabić nita w folgach, w zbroi, bo zostają ścinane przez tasaki, jakąś tam broń sieczną. Drobne naprawy, a naprawdę robią robotę, bo bez jednego nita noga, czy ręka, czy tam bark może nie działać zupełnie, tak? A i jest to warunkiem niedopuszczenia na przykład takiego zawodnika do konkurencji, a jeden nicik robi sprawę.
3: Kowalem Michałem Murawcem z Bractwa Rycerskiego Zamku Olsztyn rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
2: Mamy równo 150 dzień 2026 roku. Nie będę mówił ile do Sylwestra, bo to naprawdę jeszcze bardzo wiele czasu. Dużo bliżej będą wakacje i bardzo blisko 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka. Już dzisiaj wszystkiego dobrego. Życzę wam Łukasz Tymków i zapraszam, zostańcie z nami.
7: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Teraz będzie coś jakby Never Ending Story, czyli niekończąca się historia. Zaczniemy od Ludwika XIV. Jak twierdzą historycy, był to pierwszy celebryta, no bo kto nie słyszał o królu, który żył otoczony taką chwałą, że mówił o sobie, że państwo to ja. Nad blaskiem tego słońca porządnie trzeba było się jednak napocić, a dokładnie robił co cały sztab ludzi. Byli w nim malarze, pisarze, rzeźbiarze, rytownicy, krawcy, perukarze, choreografowie, mistrzowie tańca i mistrzowie ceremonii. Co by nie mówić, moda na Ludwika XIV raczej już przeminęła, ale nie da się zaprzeczyć, że odkąd mamy Photoshopa i filtry oraz media społecznościowe, jak grzyby po deszczu, rosną nam nowobostwa.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
3: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
4: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przedłuża.

0: Śląska 41A. Przedłużona szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
2: Jedziemy?
3: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
7: Skoda.
8: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: O reklamie.
10: Radio Jura.
11: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Jak już mówiłem, dzisiaj jest Światowy Dzień Ziemniaka. No, bez tego akurat trudno by było się obejść w kuchni. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale właśnie ziemniak to jedna z pięciu najważniejszych upraw żywnościowych na naszej planecie, bo karmi aż 2/3 światowej populacji. A swoją podróż po całym świecie ziemniak zaczął w andyjskich górach 1000 lat temu, do Europy trafił w XVI wieku, a do Polski przywiozła go królowa Bona. Sam jestem wielkim fanem, no i może z tej okazji proponowałbym przyrządzić go w jakiś specyficzny sposób, a przepisów na niego naprawdę znajdziecie. Dziecię, całe mnóstwo. Krótko mówiąc, bulwa, która karmi świat.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie Was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo. Wielka frajda.
5: Szukasz perfekcyjnej precyzji cięcia? Postaw na OPC Ligenza. Cięcie wodą pod wysokim ciśnieniem. Tniemy niemal wszystko. Płytki gresowe, wielkoformatowe, spieki kwarcowe, stal, kamień, szkło, a także gumę, pianki i tworzywa sztuczne. Materiały do 200 mm grubości? Dla OPC Ligenza to żaden problem. Precyzja, wszechstronność, niezawodność. OPC Ligenza. Częstochowa, ulica Michałowskiego 17. Telefon 796 132 132.
6: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Po reklamie.

0: Za chwilę najnowsze doniesienia z kraju i ze świata, a potem powiemy wam, do czego może przydać się czosnek. No i też będziemy komentowali pewne plotki dotyczące systemu kaucyjnego i fiskusa.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Po reklamie.
0: Tuż po 15 zapraszamy na najnowsze doniesienia z kraju i ze świata. Czas na wiadomości.
11: Synoptycy ostrzegają w Śląskiem. Chodzi o burze oraz możliwe wzrosty poziomu wody w rzekach związane z opadami. Marcin Buczek, nasz reporter. Marcinie, gdzie spodziewać się burz?
12: Ostrzeżenie obejmuje cały region i obowiązuje dziś do wieczora. Tu w Katowicach od rana mamy przelotne opady deszczu, ale tam, gdzie pojawią się burze, opady mają być znacznie intensywniejsze. Może również padać grad i zapowiadany jest silny wiatr. Intensywne opady to z kolei możliwe wzrosty poziomu wody w rzekach. W ostrzeżeniu wymieniane są tu trzy główne rzeki oraz ich dopływy. To Mała Wisła, Przemsza i Soła.
11: Marcinie, a jakie warunki są na szlakach w Beskidach?
12: Zamiast powiewu lata w Beskidach teraz bardziej jesiennie. W górach także przelotnie pada deszcz. W wyższych partiach jest również mglisto i jak powiedział mi ratownik GOPR-u, już miejscami mocniej wieje.
11: Swój skarbiec otwiera przed odwiedzającymi Muzeum Kinematografii w Łodzi. Na swoje 40. urodziny pokazuje eksponaty, które wybrało 40 przedstawicieli świata filmu, nauki i kultury. Między innymi Jerzy Hoffman, Daniel Olbrychski, Anna Nechrebecka czy Krzysztof Zanussi. Wybór był trudny, bo mamy ponad 90 tysięcy obiektów, ale dzięki temu teraz na wystawie można zobaczyć eksponaty, które nigdy nie były prezentowane, zaznacza dyrektor muzeum Marzena Bomanowska.
13: Na przykład pan Krzysztof Zanussi wybrał tablicę pogrzebową Andrzeja Munka. Janusz Zaorski chciał koniecznie, żebyśmy znaleźli w naszych zbiorach jakiś dokument pokazujący wpływ polityki na polską kinematografię. Z tego rodzaju dokumentów wybrał oficjalne pismo z decyzją o zwolnieniu z funkcji rektora Szkoły Filmowej w Łodzi profesora Jerzego Teplica. Na przykład były dyrektor Muzeum Kinematografii Mieczysław Kuźmicki wybrał taką niedużą akwarelę, którą pewnie ucieszyłoby się każde Muzeum Sztuki, bo to jest akwarela namalowana przez Nikifora Krynickiego i przedstawia właśnie taką scenę filmową. To, co zwykle się widuje w muzeum, ale nie w wersji akwareli namalowanej przez Nikifora.
11: Wystawę warto oglądać z audioprzewodnikiem, aby usłyszeć, jak wielcy świata filmu uzasadniali swoje wybory.
0: Mamy weekend, mamy popołudnie, mamy sobotę i to jest 30 maja. Do 17 razem z wami Łukasz Tymków. No i jeszcze taka mała ciekawostka statystyczna. Kończymy 22 tydzień tego roku.
1: Radio Jura.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: A teraz będzie czosnek. Nie tylko jest dobry jako przyprawa do wielu potraw, ale też ma inne zastosowania. Legendarne, no i za chwilę dowiadam wam, że i obecnie może się przydać, to jest to poza kuchnią używane wedle legend i mitów jako skuteczna broń przeciwko wampirom. Naręcza czosnku wieszano więc przy wejściach do domu, żeby chroniły przed wampirem. Okazuje się, że roślina ta działa też na innych krwiopijców, czyli na komary. Tak, naukowcy dowiedli, że substancja zapachowa zawarta w czosnku skutecznie odstrasza komary, a dokładnie komarzyce, bo to one wysysają nam krew i puszczają jad, czego bym oczywiście nie porównywał do ludzi. Co więcej, zapach czosnku zniechęca komary do rozmnażania się, czyli do amorów. No i tu już rzeczywiście widać bardzo mocno cechy wspólne z gatunkiem ludzkim.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
3: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
4: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
3: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
4: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
3: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
4: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
3: Hotel i restauracja Konstancja. Stacja Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
5: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo. Wielka frajda.
6: Fani Paliona, to coś dla was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane światem Minecrafta. To dzień pełen atrakcji. Warsztaty kodowania, fotobudka AI, selfie z maskotką Paliona, oficjalny merch i świat gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
7: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Taras. Urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
14: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
13: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
14: Litorsal Senior?
13: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Zdrowit.
15: 18,47, 12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
16: To ja też chcę!
15: 24, 30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.
1: Radio Jura. Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Ostatnio zrobiło się dosyć głośno wokół systemu kaucyjnego. Po raz kolejny zresztą, bo przez sieć przetoczyła się informacja, że fiskus będzie pobierał podatek od odebranej kaucji. Jak się okazało, no to nie jest prawda, chyba że ktoś z oddawania butelek i puszek zrobiłby sobie biznes, no i przekroczył próg kwoty wolnej od podatku. No chyba jedynymi, którzy mogliby się bać, są tutaj, uwaga, panowie kloszardzi, że tak ładnie się wyrażę. No ciekawe, co mogliby wpisać w rodzaj prowadzonej działalności. Uważam osobiście, że powinno to być motywowanie obywateli. No bo kto piękniej nas nazywa, jak nie oni? Kierowniku, prezesie, królu złoty.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Uwaga, dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
5: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
4: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
5: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
4: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
5: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15.
6: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.flotardeveloper.pl.
7: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
8: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
9: Skoda.
10: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Po reklamie.
1: Radio Jura.

0: Mam nadzieję, że sobota mija wam bardzo miło i nasze towarzystwo w tym oczywiście pomaga. Już za chwilę wybije godzina 16, a po 16 żenujący żart pana prowadzącego zajrzymy też do naszej radiowej kuchni. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Reklama. 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
3: To ja też chcę!
2: 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak! Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowit.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Po reklamie.

0: Pora przypomnieć, kto dzisiaj świętuje. To Ferdynand, Joanna, Jan, Andrzej, Felix i Anastazy. Wszystkiego najlepszego urodzonym 30 maja, obchodzącym dzisiaj imieniny. A życzenia składa wam Łukasz Tymków, który będzie z wami do 17.
1: Radio Jura.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Czas i pora na tak zwanego suchara, czyli jak to woli, żenujący żart pana prowadzącego. Dzisiaj będzie nieco dłużej niż to ostatnio bywało, no bo historia będzie dotyczyła pewnego sklepu z warzywami, gdzie przyszedł klient i zapytał, czy są marchewki. Sprzedawca odpowiedział, że tak, pan poprosił dwie, zapłacił, po czym włożył sobie te marchewki do uszu. Następnego dnia sytuacja się powtarza, czyli ten sam klient przychodzi do warzywniaka, prosi o dwie marchewki, płaci za nie, po czym znów wkłada je sobie do uszu i wychodzi. Sprzedawca jest troszeczkę skonfudowany, czy jak to woli, po prostu zaskoczony i zaciekawiony sytuacją. Trzeciego dnia przychodzi klient, pyta, czy są marchewki. Sprzedawca mówi, że są. Ten znów kupuje dwie i znów je wkłada do uszu. No i to już było za dużo. Sprzedawca postanowił, że następnego dnia zrobi coś na przekór. No więc czwartego dnia przychodzi klient do warzywniaka, prosi znów o marchewki. Sprzedawca mówi, że nie ma, ale są jabłka. Klient prosi o dwa jabłka, po czym wkłada je sobie do uszu. I tu już sprzedawca nie wytrzymuje, mówi, dlaczego pan sobie włożył te jabłka do uszu? Na co klient mówi, bo nie było marchewki. Dziękuję, można się już nie śmiać.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Fani Paliona, to coś dla was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu, kurka wolna, 10 sztuk klasy M, tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
2: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
3: Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Go!
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
8: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
12: To ja też chcę!
11: 24, 30.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviaconkurs.pl.
15: Skoda.
16: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
17: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
18: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
19: Po reklamie.

0: My sobie teraz znów zajrzymy do kuchni, ale tej naszej i naszej propozycji na Dzień Dziecka. Ten, przypominam, w najbliższy poniedziałek. Co przyrządzić milusińskim? A może właśnie to, co proponujemy wam na naszej stronie internetowej, co mogliście usłyszeć już dzisiaj rano? Babeczki czekoladowe z czymś w środku, czyli muffiny z przepisu na brownie, które po upieczeniu wkładamy cukierek. Smakują obłędnie, a my polecamy właśnie w naszej radiowej kuchni na Dzień Dziecka. Przepis znajdziecie na naszej stronie. Potrzebna wam będzie gorzka czekolada, do tego dwa jajka, trochę masła i na koniec jeszcze mąka pszenna i odrobina proszku do pieczenia. A, przyda się też piekarnik, no i oczywiście muzyka z naszego radia. Smacznego!
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
4: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kärcher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
7: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
8: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Zdrowid. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
14: Chcecie wygrywać więcej?
15: Tak!
14: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
15: Ale to kręci!
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
17: Po reklamie.
18: To jest Radio Jura.

0: Weekend w pełni, sobotnie późne popołudnie. Przed nami wieczór, który wypełniony będzie doskonałymi dźwiękami towarzyszącymi wam przy różnych okazjach, między innymi przy spotkaniach towarzyskich. Gorąco polecam i dziękuję teraz za uwagę. Łukasz Tymków, do usłyszenia, cześć.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid. Niskie ceny są codziennie w

0: bezpieczny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 30.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
4: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
3: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
4: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
3: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
4: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
3: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
4: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
3: Hotel i restauracja Konstancja, Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
5: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: 18, 47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24, 30.
1: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Muzyka wybrana dla ciebie.
4: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
12: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
13: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
14: 18,47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
15: To ja też chcę! 24, 30.
16: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Jura.

0: Jura.
1: Reklama. Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Po reklamie.
8: Muzyka wybrana dla ciebie.
0: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
11: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
12: To ja też chcę!
11: 24, 30.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: Weekend z Radiem Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.
4: 18,47,12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24,30.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowid.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
4: To ja też chcę!
3: 24, 30.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
5: Taneczne Radio Jura.

0: Reklama. Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
1: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
0: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
1: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
0: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
1: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
0: Hotel i restauracja Konstancja. Stacja Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
2: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie Was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo. Wielka frajda.
3: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kärcher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
4: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
9: I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
0: Po reklamie.
11: Sobota z Radiem Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Uwaga dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
2: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
1: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
2: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
1: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
2: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: 18, 47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
8: To ja też chcę.
7: 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit.
6: Hot grill.
7: Arilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Po reklamie.
0: Taneczne Radio Jura.

0: Reklama.
1: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
0: Po reklamie.

0: Taneczne Radio Jura.
1: Reklama.
2: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Po reklamie.
3: Muzyka wybrana dla ciebie.
0: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Po reklamie.
0: Taneczne Radio Jura.

0: No, to jedziemy.
1: Tato, czy dziś ja prowadzę?
0: Jasne, w końcu to twój dzień.
1: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Po reklamie.

0: To jest Radio Jura.
1: Sofia, tu jest.

za moim oknem właśnie umilkł drąg i już odlatuje. Księżyc świeci tak jak srebrny trząs, niech nam turuje. Nie pożar-

Za moim oknem właśnie umilkł drozd i już odlatuje. Księżyc świeci tak jak srebrny trzask, niech nam wtóruje.